wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Reklama.
1: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
2: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69. W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
3: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69. W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już jest! Nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
4: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
5: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
4: Ja też chcę tak mieszkać.
5: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
6: Już jest! Nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
9: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe, stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol, najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.co.pl.
10: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
11: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
12: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
13: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
16: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
15: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze Rzepecki-Mroczkowski przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmierowo-Rynkowa 92.
20: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo. Dystrybutor modelu Junior. Poznań Górzysława 9.
0: Dawno nie było tak ciepłego wczesnego poranka w Poznaniu, 19 stopni na termometrach teraz, a to sprawia, że temperatura w ciągu dnia nie za dużo się podniesie, do 24, więc i tak przyjemnie. Ale wieczorem i zwłaszcza w nocy może popadać. A ulice? Jeszcze jakieś pustawe.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
21: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
22: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W poniedziałek PKOL zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Wczoraj spotkał się jego zarząd, sprawdzano możliwości, przepisy i zastanawiano się, co dalej po zatrzymaniu prezesa PKOL-u Radosława Pisiewicza. Reporter SK Mateusz Gołębiewski o poranku ze szczegółami.
23: Tak jestem, dzień dobry.
22: Dzień dobry Mateuszu, to powiedz, co uzgodniono?
23: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Pisiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Pisiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk.
22: A termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Tak twierdzi Kancelaria Prezydenta w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości.
24: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
22: A sam Berek wcześniej podkreślał, że jego kadencja rusza 16 września i czeka na decyzję prezydenta. A M-Stuczka działa już od roku. Kierowcy, którzy mieli kolizję, mogą wypełnić oświadczenie w M-Obywatelu. Są jednak tacy, którzy tej możliwości nie znają.
25: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
26: Czy słyszał pan o usłudze M-Stuczka w M-Obywatelu?
27: Tak, korzystałem nawet.
26: Jak wrażenia?
27: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut.
22: A w ciągu roku w M-Stuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
28: SK Poznań News.
0: Natalia Krystek, Rada Miasta przyjęła stanowisko przeciwko mowie nienawiści wobec Ukraińców. Zdaniem polityków PiSu dokument nie powinien dotyczyć tylko przedstawicieli jednego narodu.
29: Nie wolno nam usprawiedliwiać i rozmiękczać takich zachowań.
0: Odpowiada Małgorzata Dudzic-Biskupska z KO. Radni PiS w większości nie wzięli udziału w głosowaniu. Rondo Starołęka, Poznań Główny i Most Teatralny potrzebują podwójnych przystanków, twierdzi radny Andrzej Prędka.
30: Z jednej strony nie jest to rocket science.
0: Z drugiej wydłużenie przystanku może wpłynąć na geometrię drogi, dodaje radny.
31: Jankes. Kama i Wiktor.
32: No i mamy środę, Międzynarodowy Dzień Urody, czyli u nas w studiu tylko Kama ma powody do świętowania.
33: Są dwie możliwości. Albo to geny, albo te zabiegi z Instagrama, co ona nam pokazuje często. Słuchajcie, tam nakuwanie.
34: Poruszamy mój ulubiony temat, czyli ja. Ale może przekierujmy wyjątkowo uwagę ze mnie na środę, co?
33: Niechętnie, ale możemy.
34: No to pytamy, jak wam się środa zaczyna? Ładnie czy brzydko?
32: Jak ciężko powiedzieć, to też dajcie znać. 664-402-302 albo gadamy do Messengera.
35: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.

0: No ładnie, wspaniale!
1: Badania terenowe nad środą. Czy jest to ładna środa, czy brzydka środa?
2: No
1: dzień
2: to
1: dobry.
2: Odbieramy telefony. Halo?
3: Panie, dajże pan spokój.
1: Koniec. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
4: Bardzo ładne.
2: No to sprawdzamy, co na jackowym messengerze.
5: Siemanko, jak się środa zaczęła? W sumie, moim zdaniem, nie ma tak, czy dobrze, czy niedobrze. Bo z jednej strony jadę do pracy, ale z drugiej strony jadę do pracy, żeby pojechać na integrację.
2: Oj,
0: żona szczęśliwa, oj.
1: Kiedy wrócisz?
6: Nie wiem.

0: Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj. No i najpiękniejsza Jadzia z nami. No.
1: Poranne wlasowanie.
2: I już się pięknie zrobiło. Dzień dobry.
1: No.
2: Mi już posmarował. Mi już powiedział, że ładnie, spoko i tak dalej. A potem się pytał, czy hajsy mam.
0: Aha. Ustaliliśmy, że to te zabiegi z Instagrama, kama twoje.
3: Słuchajcie, przeglądamy prasę, no bo tutaj się spotkaliśmy po to, by prasować, przeglądać, oglądać. Coraz więcej grzybów pojawia się i w gazetach, i w internecie. Pojawiły się, wysypały, bo jest ciepło.
2: Jest mokro.
3: Mokro, więc są grzyby. I bardzo dobrze.
4: Polacy ruszyli do lasów. Jadzia, gdybyśmy my byli grzybami, to jakimi?
1: Jankes, niezły kozak.
2: Ja tylko przypominam, że kobiety z każdego kozaka potrafią zrobić pantofla.
1: Kama, to piękna prawda? Kurka. Albo muchomor sromotnikowy.
3: Muchomor!
5: Sromotnikowy?
2: Dlatego uważaj i mnie nie denerwuj.
3: Dobra.
4: To dobra.
3: A Wiktorek?
4: A ja?
1: Jakiś taki dziwny maślak.
3: Maślak.
4: A Bogaj?
1: Szatan.
6: Tylko w Radiu Może być?
3: No bardzo ładnie, dziękujemy. I po grzybobraniu.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: 24 minuty po godzinie 6. To wasze ulubione grzyby z samego rana. A byliście już na grzybach?
1: Ja ani razu jeszcze nie byłem w tym roku.
2: Nie byłam na rybach, nie byłam na grzybach i nie byłam na żużlu.
0: Dzisiaj
2: przypominam, mamy w radiu fanów żużla, fanów grzybów i fanów...
0: Kamcia, zabieramy fanów i fanów czego?
2: No właśnie, czekaj, bo wymieniłam trzy rzeczy. Nie słuchaliście mnie.
0: Zabieramy ciebie na grzyby. Dzisiaj po programie, Kamcie, zabieramy cię na grzyby.
2: No. Dzisiaj nie mogę.
1: Możemy nawet zejść do naszej radiowej piwnicy. Ale to jak się dobrze blisko poszuka tam na
0: dokładnie
1: ścianach,
0: to ja na myśli ryneczek. Jest taki fajny, stragany ryneczek obok radia. Tam jest mnóstwo grzybów, Kamcia.
1: Zacznij od tego nawet. Zapłać, kup sobie te grzyby i będziesz mogła się szczycić wtedy jakimś mianem Polaka.
0: Ale zaprosiłeś dziewczynę na randkę, no i każesz jej jeszcze płacić za to.
2: Dziwisz się, dlaczego jeszcze nie ma daty ślubu jego i Oliko?
1: Czekajcie, odbierzmy telefon, bo ktoś próbuje nam powiedzieć, czy ta środa jest ładna, czy brzydka. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, no więc...
3: Pytać się, jak środa się zaczyna? 800 zł i 13 punktów karnych. Zapomniałem się.
1: Pan jechał na grzyby po prostu.

0: Reklama.
1: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
6: Miejsce docelowe. Nowy dom.
7: Kieruj się do Poznań Congress Center.
6: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
7: Kieruj się do Poznań Congress Center.
6: Ale teraz?
8: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
9: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
7: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
8: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Puket Plus.
10: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
10: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
15: Kierowcy, wciąż możliwe utrudnienia na skrzyżowaniu Winograd, Pszczelnej i Pasieki. Tutaj wczoraj doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Proszę uważać. Dzisiaj do 24 stopni na termometrach w mieście, dzień raczej pochmurny, a wieczorem i w nocy może popadać deszcz.
13: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
16: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Irański Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. A Straż Graniczna Łotwy zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. Ci przedostali się przez granicę z Białorusią. Trzech odnaleziono, a poszukiwania trzech pozostałych, których przewoził Polak, trwają.
17: SK Sport News.
16: Hit dla Realu. Za nami pierwszy mecz fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszych minut w barwach FC Porto zagrał za to Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norwek strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z FC Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez, przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli.
0: Jankę, Skama i Wiktor.
18: Jankę, Skama i Wiktor.
0: W Radiu SK.
15: Skoro mamy dzisiaj dzień urody, to proszę się ładnie przywitać.
16: Pięknie wyglądasz, Kama.
15: Och, czy możemy codziennie to świętować? Bardzo mi się podoba to święto.
16: Nie ma problemu, myszko, mówisz, masz.
19: Ja się przywitam brzydko. Uwaga. Guten Morgen.
15: Najbardziej lubię ten moment, w którym ty się najlepiej bawisz ze swojego dowcipu.
16: A, ja.
19: Jak ja się nie pośmieję, to nikt się ze mnie nie pośmieje.

0: No i fajnie, dojechaliśmy do 6.36, tutaj SK, w środę, w pół do piątku.
1: Janki, w naszym programie pojawia się kolejna postać.
0: Dawaj.
1: Właśnie wchodzi do nas...
2: 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy. Ale na antenę. Nie musicie się bać.
3: Poznajesz ten głos?
0: Krzysztof Detektyw Rutkowski.
3: No, dokładnie. Dokładnie.
0: Cudowny. I... Ile ma Krzysztof lat w ogóle? Bo wygląda tak na...
1: On ma wszystkie lata.
0: Tak myślałem.
3: Przy tej ilości zabiegów estetycznych ciężko ocenić. Natomiast jesienią do telewizji wraca jego program Rutkowski na żywo.
0: I co on tam będzie robił?
3: Ja to nie widziałeś żadnego odcinka? No błagam cię. Będzie odbierał telefony od widzów i pomagał im w trudnych sytuacjach.
0: Przepraszam bardzo, czy siedzę sobie wieczorem w domu i mogę zadzwonić do Krzysztofa Rutkowskiego i poprosić o rozwiązanie problemu?
3: Dokładnie. Tak.
0: Cudownie. A to nie jest tak, że on też miał kiedyś tak sporo tych problemów? Tak.
1: Dlatego się zna.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
5: Ma 66 lat.
1: No jak?
6: O. Reklama.
7: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
8: Już jest! Nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
14: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
15: To będzie ostatnia reklama. No i jak tam w nowej pracy?
16: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
15: Serio? Co masz na myśli?
16: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
15: To brzmi jak coś dla mnie.
16: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
17: I po reklamie.

0: Hej, hej, hej, 13 do 7. Happy birthday
1: to you, Karina.
0: Musimy tę płytę w końcu wydać. To będzie po prostu bestseller. Karina z nami, dzień dobry, witamy. 09.09.2009. To jest twoja data urodzin, prawda?
2: Tak, tak.
3: Jejku, czy to znaczy, że jesteś pod szczęśliwą gwiazdą urodzona?
2: A może?
0: Ej, ale pod szczęśliwą Eską.
4: I pod dokładnie. Szczęśliwą mamą, słuchaj, bo to ona nam napisała.
2: Tak.
4: Pięknie napisała. Złóżcie jej życzenia i uwaga, zróbcie ostatni raz jej obciach.
3: Dodam również, że twoja mama ma piękne imię, czy mogłabyś powiedzieć jakie?
2: Kamila.
3: No niemożliwe, no.
0: Kamila, bardzo dobrze. Panie i panowie, Karina obchodzi 17 urodziny.
4: Ostatni raz jest dzieckiem, ostatni raz jeszcze nie musi podejmować tych poważnych decyzji dorosłych, nie musi płacić rachunków, udawać, że wie, co robi ze swoim życiem. Tak.
3: Karina, nie martw się, ja w studiu tutaj mam samych facetów i oni nadal jeszcze nie wiedzą.
0: Nie wiemy, ale...
3: Ale płacą rachunki.
0: Się, tak, dokładnie. 17 urodziny. Jak to dzisiaj zamierzasz świętować swoje urodzinki? Jak to się teraz robi?
2: Spotkać się teraz z chłopakiem, by ich poświętować.
3: A mama wie, że masz chłopaka?
2: A mama wie.
4: Teraz już wie, tak.
3: A lubi go?
2: Tak.
3: Na wszelki wypadek nie pytałam.
4: Słuchaj, to po pierwsze chłopaka, po drugie siebie, a po trzecie i czwarte dobierzecie jeszcze sobie znajomych, bo mamy 4-osobowe zaproszenia do Energylandii.
2: O kurde!
0: No.
2: O kurde!
0: Tam jest odlot.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Ty zabierasz chłopaka do Energylandii, a on cię tam zabierze na coś fajnego. No.
2: Okej.
4: Dobrze.
3: No i mamy to. I jakby co, nie martw się, do 26 roku życia nie płacisz podatków.

0: 4 minutki do godziny 7. Co tak patrzycie na mnie? Co tak? Podobam się wam?
1: Bardzo jesteś ładny.
0: Mam żonę zajęte.
1: Jest międzynarodowy dzień urody i pasujesz się w koszulę.
0: Dobrze, no lećmy dalej.
1: Zaraz Marcin Procki, słuchajcie, z newsami wpadnie. Będzie miał dwa projekty odnośnie kryptowalut. Jeden prezydencki, a drugi rządowy.
0: Który wybierasz?
1: Żadnego nie przyjmą.
0: Ja my pytamy o ciebie, a nie oni.
1: Dla mnie każdy będzie dobry.

0: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmiarowo rynkowa 92.
15: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Górzysława 9.
16: Uwaga kierowcy, dziś ruszają prace przygotowawcze do remontu S5 na trasie z Poznania do Gniezna. Drogowcy będą budować się zjazdy z jednego pasa na drugi, między węzłem Strumiany a MOP-em w Czerlejnie. Dzień ciepły, choć nieszczególnie pogodny, do 25 stopni, a w nocy popada.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
15: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
17: Jest 7, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent, ale nad swoją wersją pracuje też rząd.
18: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
17: Zaznacza premier Donald Tusk, a według kancelarii Karola Nawrockiego fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa. Lista zamknięta. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. A na liście kandydatów zabrakło kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka i byłego prezesa NIK Mariana Banasia. Wybory 27 września. Pomieści 10 osób, napędza go 1000-konny silnik i znacznie jest cięższy od znanego już Borsuka. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
19: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i
6: zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
17: A oceniał pojazd Juliusz Sabak z portalu obronnego. Targi w Kielcach potrwają do piątku.
19: SK Poznań News.
16: Natalia Krystek, były burmistrz Opalenicy, oskarżony o korupcję. Tomasz S. miał przyjąć 240 tysięcy złotych łapówek za ustawianie kontraktów drogowych. Poznańska prokuratura skierowała akt oskarżenia przed sądem. Stanie też 9 jego współpracowników. To pierwszy taki transport w Europie. 3 słonice z Duisburga w Niemczech trafią do poznańskiego zoo.
20: Warunki, które w tej chwili są w Duisburgu, nie są warunkami odpowiadającymi współczesnym normom.
16: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo i dodaje, że ogród pracuje nad tym od 14 miesięcy.
21: Jankes! Gama! Gama! I Wiktor! Wiktor!
22: Radio ETSK! Radio ETSK!
23: Dzień dobry, witamy, środa. Pół do piątku, lecimy. 2 minutki po godzinie 7.
24: Dzisiaj świętujemy dzień urody. Znaczy, kto w studiu świętuje, ten świętuje, ale sprawdzamy, czy u was ładnie, czy brzydko.
25: Siemanko, SK z rana. Przy środzie słychać tylko jedno. Środa myknie, tydzień zniknie. Pozdrawiam.
23: A skoro 7, to zaraz 7 wygrywa. Mamy same ładne pytania.
24: Ale słuchacze będą odpowiadać brzydko. Mów do mnie brzydko.
26: Jajaj, to za chwilę.

0: wszystkim oczywiście. Słuchajcie, znalazłem takiego newsa. Tylko co czwarty Polak korzystający z usług ekip budowlanych dostaje paragon czy fakturę.
1: Jest na to pewne rozwiązanie.
2: Czekaj. Raz Jankes, dwa Kama, trzy Wiktor, cztery Bogaj, nie płaci.
1: Ale żeby było śmieszniej, u nas każdy w studiu... Bogaj urządzał mieszkanie, Wiktor robił remont po zalaniu, Janki urządza dom, ja robiłam remont. I jest rozwiązanie, żeby nie brać faktycznie faktur. Trzeba zrobić tak jak ja, czyli remont rękoma przyjaciółmi.
0: A jakby tak było w sklepie?
2: No normalnie, idziesz sobie rano do marketu i mówisz, przepraszam, ja bym chciał za to wszystko zapłacić trochę taniej, bo paragonu nie potrzebuję.
3: Wiktor w Radiu SK.
0: Ale nie, no trzeba brać, bo płynie tym kodem, trzeba otwierać się bramka, no.

0: 14 minut po godzinie 7 tutaj SK w środę 9 września.
1: Wygrywa w Radiu SK.
2: No i tak, no i ciach. No i 664 402 302 odbieramy, gadamy, 2 minuty mamy, wygrywamy. Prosta sprawa, no.
3: ChatGPT napisał ci to?
2: Nie, moja głowa.
0: Lećmy, dobra, odbieramy telefony.
3: Poczekaj, bo tu się nam system popsuł.
2: Popsuło ci się coś?
3: Tak,
2: nie przejmuj się.
3: Na chwilę. O, dobra, mam,
0: dawaj,
3: już
0: na
3: jedziemy.
0: Korbkę, na korbkę.
3: Dzień dobry.
0: Zadziała. Dzień dobry, halo.
4: Halo, cześć, witam.
3: Kto po drugiej stronie?
4: Robert z Warszawy.
1: Zabawa rozpoczęta.
3: Robercie z Warszawy. Czy to prawda, że Benjamin Button urodził się jako starzec, tak czy nie?
4: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź.
0: Ledwo, ale odpowiedział.
3: Drugie. Inaczej byśmy o to nie pytali.
2: Winowajca jest winny czy niewinny?
4: Winny.
0: O, z Warszawy jesteś, tak?
2: Trzecie.
0: To uwaga.
4: Tak.
0: Na którym piętrze w Pałacu Kultury i Nauki znajduje się taras widokowy? 29, 30 czy 31?
4: 29.
0: Robert z Warszawy.
5: Przyjezdny.
4: Pozdrawiam.
0: A jesteś słoikiem czy warszawiakiem?
6: Już poszedł, poleciał.
3: Po słoiki. Halo, dzień dobry.
0: Na 30. No.
4: O, halo.
3: Cześć, jedziemy w takim razie z czwartym pytaniem.
2: Jak nazywa się gra, w którą grano w najsławniejszym memie polskiego internetu? Będę grał w grę. Tylko jaką?
0: Co to była za gra?
2: No to jest pytanie.
0: No ja wiem, właśnie zadałem pytanie, no.
2: Tomb Raider.
3: Trzymaj się, szybka piłka to była. A nie, to był szybki Tomb Raider. Dzień dobry.
0: Halo.
3: Cześć, mamy piąte pytanie dla ciebie. Podaj trzy składniki sosu czosnkowego.
7: Czosnek, papryka,
0: papryka?
2: Nikt normalny nie daje papryki do sosu czosnkowego.
0: No to byłoby za drogie, coś ty, no.
3: Dzień dobry.
0: Czosnek, jogurt, sól i już mamy, tak.
2: Uwaga, skomplikowana zagadka. Ma to koń i można to zjeść.
4: Jeszcze raz.
2: Ma to koń i można to zjeść.
3: Patataj.
4: Serami.
0: I uwaga, szybko. 10 sekund.
2: Dawaj kogoś.
0: Dzień dobry.
3: Żeby wygrać, zrób ustami dżingiel Radia SK.
0: Dawaj, szybko.
8: Ale co mam mówić?
0: Nie słyszała pytania, no.
3: No i zdarza się oczywiście, że tak.
0: A jak masz na imię?
8: Wiesia.
0: Dawaj, pozdrów, kogo chcesz tam. Dawaj, szybko.
8: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe Radio SK.
0: No i ciebie też. No i fajnie, no super słuchaczka była.
2: A ty zrób dżingiel Radio SK ustami, no.
0: Uważaj,
2: no. Dawaj, no.
0: Radio SK!

0: Za chwilę 7.30, newsy się zbliżają. Zaglądamy Prockiemu w to, co będzie miał. Ligę Mistrzów będzie miał i Kama.
1: Fascynujący.
2: Kama, Liga Mistrzów gra. Czujesz to?
3: Czujesz to, czy nie czujesz?
1: Jakby mistrzowie grali naprawdę, to bym to oglądała.
0: No dobra, ale kaszankę byś zjadła.
4: Kama i Wiktor.
1: Ja chyba naprawdę muszę oddać paszport, bo nigdy kaszanki nie miałam w ustach.

0: Reklama.
1: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
11: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
10: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
11: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
10: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
12: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
13: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
17: Kierowcy, od dziś pierwsze utrudnienia na S5 na trasie z Poznania do Gniezna, to między Strumianami a Mopem Czerlej. No tutaj ruszają przygotowania na razie do remontu, ale trzeba zachować ostrożność. Dzisiaj do 25 stopni na termometrach, już 20, a wieczorem popada.
15: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
18: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Według wstępnych danych są zabici i ranni. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia granicznego oraz w okolice tego miejsca. Wybuchł tam pożar. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami. To w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą zostać zanieczyszczone.
19: SK Sport News.
18: Ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszych meczach m.in. Manchester City 2-0 wygrał z FC Porto, Real Madryt 2-1 pokonał Inter, a Borussia Dortmund 3-2 Villarreal. Dziś kolejne spotkania, pierwsze o 18.45, kiedy FC Barcelona m.in. podejmie Feyenoord. A drugi świetny występ mamy polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
20: Jankes. Kama.
21: I
0: Wiktor Tor
14: w Radiu SK.
11: Halo, dzień dobry, witamy, witamy. Środa, 9 września.
20: Czy ty na pewno jesteś sobą? Nie no, patrzę na ciebie, to nie jest Jankes.
11: Nie. Rozumiem, że będzie grillowanie mnie znowu, tak?
21: Na eskowym Instagramie pojawiło się już zdjęcie, przerobione zdjęcie Jankesa na postać, rzecz. No nie możemy ci Janki na razie podpowiedzieć, ale za to słuchacze mogą już na eskowym Messengerze wrzucać podpowiedzi, bo rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
11: Chociaż podpowiedzcie mi, czy lubią mnie.
20: W ramach podpowiedzi weź pokaż nosek.
11: O! Nosek? Nosek? Dziury?
21: No weź, teraz już wie, że nie jest Michaelem Jacksonem, no.

0: Jank, ty śpiewaj, no prawda.
1: Ale co ma śpiewać, że go życie boli, hurts.
2: 22 minutki, bo nie znam, godzina 8, tutaj jest w środę. Pół do piątku, proszę państwa, pięknie.
1: Po pierwsze jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie, wskakujcie i podpowiadajcie. A po drugie, słuchajcie, mamy statystykę, która może zmienić waszą perspektywę patrzenia na nasz kraj.
2: Oho. Co tam znalazłeś?
1: Okazuje się, że w naszym kraju jest więcej psów niż dzieci. I to jest symbol zmian społecznych.
0: I różnica, bo powiedziałabym, że jest całkiem spora, ponieważ w kraju mamy 7 milionów dzieciaków i ponad 8 milionów psów.
1: Jakby co, to Jankes ma dzieci, ja mam dzieci, Kama też ma dzieci, więc...
0: Bogaj
1: tam...
0: do roboty! No.
2: Bogaj uczy się od nas. Ale coś w tym jest, bo przecież ostatnio nawet w Sejmie było słychać szczekanie, prawda? Jankes. Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Euro wjechało. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
15: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
18: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
17: Ja też chcę tak mieszkać.
18: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
19: I po reklamie.

0: Poranna na gimnastyka z Eską. 48 minut po siódmej.
1: No, pochwal się, że kupiłeś sobie buty, no.
0: Do biegania.
1: No.
0: I na tym się skończy moja przygoda.
2: Właśnie się tego obawiam.
1: Kartę już na siłowni mam, buty już mam. Mogę nie chodzić, mogę nie biegać.
2: Razem macie nawet jeden biceps.
1: A to prawda. Ale masz fakturę za te buty?
0: Czekam, aż przyślą cały czas, ale pewnie będzie paragonik.
1: No, w sprawie faktury paragonu będzie dzwonił za chwilę Nosel, proszę państwa. Tak.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Matuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem w lokalu mieszkalnego 47A.
4: 47A, tak.
5: To pan.
4: Tak.
5: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak? To pan.
4: Tak, rozumiem, no.
5: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
4: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. I ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
5: A moment,
4: sprawdzi,
5: był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
4: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, tak. Także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
5: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
4: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
5: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan od razu.
4: W ogóle.
5: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
4: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili,
5: to tak trzeba było
4: skoro
5: od początku.
4: Nie mieli
5: dobra.
4: Nawet sprzętu.
5: Dobra, proszę
4: nic
5: pana,
4: kompletnie.
5: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
4: No ale co mają, po co mają przychodzić?
5: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
4: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
5: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
4: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić? I co, mają siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
5: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby to sprawdzili, to zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
4: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co ja mam im dać? Kwiatki przycinać, kurna, czy co?
5: Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
4: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się.
5: Proszę pana, chwileczkę, oni nie muszą nic robić.
4: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
5: To ja może zapytam Huberta.
6: No cześć, tato, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No super, no dałem się wkręcić, no ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No to teraz nasza księgowość radiowa. Czekasz Nosel, za ten wkręt wystawi fakturkę.

0: nasz kolega czasem tu miksuje wieczorami. Armin van Buuren Westę za chwilę ósma.
1: Dobrze, dajcie jakąś podpowiedź, kim ja dzisiaj jestem, bo coraz bardziej się wkurzam.
0: Daj spokój, to nie my od tego jesteśmy, tylko słuchacze.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na eskowego Instagrama, tam jest przerobione zdjęcie Jankiego i wrzucacie nam na eskowym Messengerze podpowiedzi.
1: Ostatnio byłem tablicą szkolną.
0: Tak, i odgadło się od razu.
1: Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, tak strzeliłem
2: z czapki
1: i udało się. Dzisiaj nie będę strzelał.
0: To co, chcesz pierwszą podpowiedź?
1: No daj.
3: Cześć Janki, dzisiaj bezkarnie mogę powiedzieć do ciebie, ty wielki staruchu.
4: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor.
1: Czy ja mam coś wspólnego z kibicami?
0: Czy jestem szefem dopingu na żylecie? Nie.
5: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmiarowo Rynkowa 92.
18: Sponsorem programu był Polkar. Autoryzowany dealer Alfa Romeo. Dystrybutor modelu Junior. Poznań Gorzysława 9.
19: Ciasno na poznańskich ulicach, postoicie na Alei Niepodległości, na Roosevelta, oczywiście na Wyszyńskiego do przebudowy mostu, na Jana Pawła II i na Matei. Na termometrach dzisiaj trochę mniej niż wczoraj, do 24 stopni, ale już jest ciepło, 20. Wieczorem może popadać.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe w Przeźmierowo Rynkowa 92.
21: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
22: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W poniedziałek zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje organizacją do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Zatrzymanie prezesa to nie jedyny problem komitetu, w którego kasie świecą pustki.
23: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
22: Mówił wiceprezes PKO Adam Korol. Mimo tych kłopotów niezagrożony jest wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. A polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty, wynika z badania PISA.
24: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
22: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
25: SK Poznań.
0: News.
1: Natalia Krystek, uchwała wstrzymująca transkrypcję zagranicznych aktów ślubu par jednopłciowych w Poznaniu odrzucona. Dyskusja była zacięta.
2: Apeluję o zaprzestanie łamania prawa przez Poznański Urząd Stanu Cywilnego.
3: Wasze stanowisko jest wyrazem tego, aby utrudniać życie ludziom.
1: Mówili Zbigniew Czerwiński z PiS i wiceprezydent Marcin Gołek. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 sierpnia. Trwa remont hali numer 2 na MTP. Zabytkowy budynek będzie miał nowe okna i dach. Na piętrze powstaną przestrzenie biurowe dla 170 osób. Odnowione będą też lokale od Głogowskiej.
16: Jankę i Wiktor. Radio SK.
25: Co tam, widzę, że się dobrze bawicie tam z tyłu?
26: No bo słuchaj,
25: w ostatniej ławce.
26: Fura podpowiedzi tutaj jest i mieszamy w tym kotle z różnymi tekstami.
25: Jestem wielkim staruchem, jakoś tak było, tak?
26: Tak.
25: Pierwsza podpowiedź, a druga?
26: Druga brzmi tak.
27: No cześć Janki, z takim strażnikiem to nikt by się niczego nie bał.
28: Czy już chcesz strzelać, kim jesteś?
29: Strzel!
25: Strażnik, czy nie.
29: Dobrze myślisz.
28: Na Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa, wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym messengerze. Kim jest Jankes? Odpalamy, bawimy się i śmiejemy z Jankesa.
25: Czy mam coś wspólnego ze strażnikiem Teksasu?
29: Gramy!
26: Stoimy na straży dobrego grania teraz. A ty myśl, kolego, myśl!
25: To dajcie w końcu jakąś podpowiedź, dobrze? A nie tak sobie tu rzucacie jakieś teksty.
26: Słyszeliście, ludzie? Dajcie!

0: po godzinie 8 gra Liga Mistrzów, wróciła Liga Mistrzów. My też cały czas gramy w Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o nas, Polaków, prawda?
1: No mistrzami, tak. To jesteśmy my w niesamowitych pomysłach, bo no Polak jest. Potrafi.
0: Uwaga, policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież kostki brukowej z miejskiego chodnika. Tu sobie chodnik pan zaczął wyciągać.
1: A po co on ją ukradł?
0: No powiedział, że od razu, że po prostu potrzebował wybrukować swoje prywatne podwórko, brakowało mu trochę kostki, więc stwierdził, że ta idealnie mu podpasuje.
2: Jest taka organizacja, która walczy o prawa tego, co się dzieje w różnych miastach. Nazywa się Miasto jest nasze.
1: Ojejku, za bardzo do serduszka sobie wziął tę nazwę.
2: Miasto jest moje. Yeah.

0: Wołajcie chłopa do studia, no jest potrzebny tutaj, Janki. Chodź, nie obrażaj się na nas.
1: Jestem.
0: Będą fajne podpowiedzi, łatwe, obiecuję.
2: Ale wytłumaczcie, każecie mi wychodzić, bo tutaj zgrywacie sobie słuchaczy.
0: Okay. Tak, przesłuchujemy te podpowiedzi po to, żebyś ty na świeżo teraz usłyszał cały pakiet czegoś, co nic ci nie powie.
2: Ale mam już, tak mogę strzelić od razu?
0: Możesz.
3: Oczywiście.
2: Może będzie jak z tablicą. Czy jestem Chuckiem Norrisem?
0: Zmarnowałeś pierwszą
2: strzelę. Kurde, źle, ale to źle popsułem.
3: Dwie odpowiedzi.
2: Zapytaj, czy noszę kapelusz, no i zapomnę. A, dobra.
0: Ale to mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie nosisz kapelusza.
3: Do tej pory już wiesz, że jesteś staruchem.
2: Okej.
3: I co jeszcze wiesz?
2: Co to jest w ogóle? No, staruchem i wielki staruch, strażnik Teksasu.
1: No.
2: No i to tyle, no.
0: No to łap pakiecik.
2: Dawać.
4: Cześć Jeska i cześć Jankes. To zdjęcie na Instagramie jest trochę oszukane.
0: Fajna podpowiedź, nie?
2: No, zaczęło się. Zaczęła się plejada fantastycznych podpowiedzi.
3: Wszystko ułoży się w twojej głowie, kiedy może ci się uda odgadnąć.
2: Zrobiliście mnie podobnie w AI-u pewnie.
0: To teraz uwaga, cztery konkrety. Cztery. Pierwszy konkret.
5: Ta podpowiedź to na pewno będzie mega istotna. A otóż jest to mega ważna persona.
0: Drugi konkret.
6: Jankes, czasami może ci się wymsknąć takie małe
7: miau.
0: Trzeci.
8: Janki, no przykro mi, ale sypiesz się, chłopie.
3: To jest bardzo ważna podpowiedź.
0: I czwarty.
9: Cześć. Wyglądasz bardzo monumentalnie.
0: No, już gdzieś to cię powinno zaprowadzić w tym muszczku.
2: Kurdaki, no. Zapisałem sobie wszystko, żeby później nie było. Sypie się? Wiesz, to jest jakiś pomnik? Czy ja jestem człowiekiem pomnikiem?
0: Idź do toalety, przemyśl to i wróć za chwilę.
2: To też była podpowiedź? Chyba tak. O, dobra, to ja idę.
3: Eskowy Instagram oczywiście się kłania, tam przerobione zdjęcie Jankiego. Wy wrzucacie podpowiedzi na Eskowego Messengera, a my się dobrze bawimy.
2: Sypie się, nie wierzę, no.

0: głowę się cały czas kim jestem, jeśli chodzi o naszą akcję Kim jest Jankes. No,
1: a
0: czy
1: nie...
0: ja w ogóle żyję? Czy ja żyję w tych czasach teraz? Czy kiedyś żyłem?
1: No, nie mogę ci podpowiadać. Za dużo by to było.
0: Żyjesz... Nie o to chodzi, że ja będę mogę...
1: Jesteś wieczny, o tak bym to.
2: Słuchaj, jeżeli potrzebujesz
1: zakończył.
2: Dobrych i mądrych informacji, to zapraszamy do Marcina Prockiego. No. On ma, na przykład będzie mówił o tym, że znaleziono węża boa.
0: I to jest podpowiedź, jeśli chodzi o Kim jest Jankes?
2: Tak. Nie, ale jest informacja.
1: To jest podpowiedź, nie jesteś wężem, proszę skreślić.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Tipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
8: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
4: Już 21 stopni na termometrach w Poznaniu, w sumie dzisiaj będą 24. Niewykluczone przelotne opady deszczu także do południa. Tymczasem na trasie S5 Gniezno-Poznań ruszyły przygotowania do remontu. Tutaj spodziewajcie się pierwszych utrudnień.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
5: 8.30, to jest TSK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt niedaleko autostrady A4. Mężczyzna zmarł, trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Teraz Iława. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym znaleziono węża boa. Zgłoszenie do Straży Pożarnej dotyczyło żmii. Okazało się, że to o wiele większy osobnik, miał 1,5 metra. Zostało zwierzę zabezpieczone, no i teraz trwają poszukiwania właściciela węża. A Nowy Targ będzie w ten weekend rowerową stolicą Polski. W mieście odbędzie się Małopolska Tour. Podczas imprezy m.in. zawody MTB, a na nich dwie trasy.
6: Jedna 25 km, druga 40 km.
5: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a w programie też SK Kids Race oraz pokazy akrobacji.
7: Jankes.
8: Kama.
7: Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
9: Dziękujemy, to były newsy od Marcina Prockiego, 8.31.
10: I mamy co? Dla ciebie newsa.
9: Mamy?
10: Taki, który mam nadzieję, że pomoże ci rozwiązać zagadkę, kim jest Jankes.
9: O, poproszę.
11: Jankes, w miejscu, gdzie stoisz, przyda ci się łopatka i wiaderko.
9: Ja coś czuję, że ty jesteś, aż mi głos zabrało, coraz bliżej prawidłowej odpowiedzi.
10: Bo ty już ogarnąłeś, że jesteś pomnikiem, tak?
9: Trochę tak, sypie się, czyli z piasku coś, babka z piasku?
12: A może po prostu...
10: Poczekaj, druga zła odpowiedź!
9: Że nie pomyślałeś, że masz wielu partnerów? Kama zwariowała! Szkoda, że państwo tego nie widzą. Wiktor mi podpowiedział, Kamo patrzy
10: się... Nie zrozumiała!
9: Ona pewno nie wie, ona nie wie, a ona widziała, jakie mam to zgadnąć, tak?

0: patrzę na notatki Jankesa.
1: Kurde. Co
0: to wygląda co najmniej jak strategia po prostu.
2: Słuchajcie, brakuje mi już miejsca na kartce A4.
0: W boisku.
1: O kurka, tak plan ataku na Kaliningrad.
2: Dobra, jest.
3: Dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy.
0: Co wiesz na swój temat?
2: Zgubiłem się w moich notatkach już. Generalnie sypię się, jestem... Czekajcie, czy ja jestem muzykiem? Mam pytanko, czy jestem muzykiem?
0: Wydawało mi się, że już ustaliliśmy to, że jest posągiem, ale spoko, może to przegapiliśmy.
1: Może być posągiem Chopina. Myślałem, i wtedy jest muzykiem.
2: To tego nie zaliczajcie i nie słuchajcie. Myślałem, że jestem Andrzejem Piasecznym, no, Piasek.
1: Nie.
0: A, sprytne. Dobre, nie, to dobry. Aż tak sprytni my nie jesteśmy. Dobra, posłuchaj w takim razie kolejnych podpowiedzi. Mam nadzieję, że będzie ci troszkę łatwiej.
4: Mhm. Hej, Kajankes, jakbyś miał profil na Tinderze, napisałbyś lubię zagadki.
3: Oraz?
4: To jest, wiesz co, zazdroszczę ci, że zawsze u ciebie jest tak ciepło i powiem ci nawet, że chyba się w zimę do ciebie przeleca.
3: Oho!
0: Co więcej, do tego miejsca, gdzie ty jesteś, ty kiedyś poleciałeś. Nawet mogę ci powiedzieć, że poleciałeś tam na SK od Wołyzimy.
1: Odwiedziłeś sam siebie.
5: Ale miałeś nie podpowiadać!
2: A czekajcie, ale to... Ale to czekaj, chodzi przecież o postać, a nie o miejsce. Ale...
1: Tak, ale ta postać jest w pewnym miejscu i to miejsce jest dosyć charakterystyczne.
0: Próbuję ci pomóc, Janki. No naprawdę ci próbuję pomóc.
2: Czy to jest Dominikana?
1: Słuchaj dalej podpowiedzi.
6: Jezus Maria.
7: Hej, hej. Jestem w wielkim szoku, że Jankes się jeszcze nie rozsypał.
1: No, oraz...
2: No właśnie, z tym, no to...
8: Janki, moja podpowiedź dla ciebie. Kotku, aż skamieniałeś z tego gorąca.
1: Aha.
2: W Grecji nie byliśmy. Nie jestem posągiem greckim żadnym, coś takiego. Dobra, to nie okej.
0: Okay. Adonisem niestety nie.
2: Ej, no właśnie.
0: Ale mógłbyś mieć taki sześciopak.
2: Jamajka?
1: No nie.
2: Wyspy Zielonego Przylądka?
1: No nie.
0: Ojku, ty się skup na tym, kim jesteś, a nie gdzie jesteś.
1: Była na początku taka podpowiedź i teraz ta również do tego nawiązuje, że...
9: Jankes,
2: Egipt?
9: Masz nos jak Michael Jackson.
1: No, Egipt, mówisz, Egipt. No. Nie wierzę.
3: Kim jesteś?
1: Ty się stary jest.
2: Jezu, jak się nazywa ten pies?
1: No,
2: no jestem, no przecież, no...
1: No, no, ty...
0: Nie, nie googluj, nie googluj!
1: No, mumia to żona faraona, pamiętaj.
2: No nie, jestem.
1: No.
0: Nie. Janki, bo ci nie uznamy, no.
2: Nie, no jestem, no... Jestem.
1: Ale od wiekiem jest, tylko nazwy nie pamiętam.
2: Tak.
0: To nie jest tego radość.
2: Ale wiem, że jestem wielki. Już byliśmy tam, rzeczywiście, to było 100 lat temu, no.
0: Tak.
1: Aleksander Wielki, nie.
2: Obok są piramidy.
1: Tak, a ty jesteś kim?
2: No jestem przecież tym takim, no...
0: No.
2: Wiem! No, mam. Jestem Sfinksem!
1: Jaki ładny!
2: I to z nosem!
1: Nie wiesz,
2: ale to jest naprawdę dobre. To jest... Słuchaj, Kama mi właśnie pokazała na twoim telefonie, bo ja mam cały czas zablokowane. Jejku. No,
1: a wiesz, że to nie jest pies oryginalnie?
2: No wiem, ale tak mi się to wiesz szybko, tak, że próbowałem tam dotrzeć, no. Dziękuję bardzo, czyli dzisiaj tak, program prowadzi Sfinks, Kama i Wiktor.
1: Ale ładne to. Bardzo ładne.
10: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
15: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
16: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
15: No to mam dla ciebie propozycję. I rabat.
16: Rabat?
15: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
16: No to jedziemy.
15: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
14: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
21: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
20: To w ogóle możliwe?
21: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
22: I po reklamie.

0: ma coś podejrzliwie na mnie patrzysz.
1: No bo wyglądasz jak Sfinks cały czas.
2: Ale patrzę na ciebie i chcę ci powiedzieć, że wcale nie sypiesz się jak on.
0: Dziękuję ci bardzo. Aczkolwiek kolano, ostatnio byłem nawet na rezonansie. Kolana.
3: W takiej pozycji siedzisz.
0: Czekam na opis. Ponoć coś tam się dzieje.
1: Najpopularniejsza choroba starych ludzi. Kolano.
0: Nie starych, go peselowych jak już.
2: No dobra, to my słuchajcie, teraz przechodzimy do historii rodzinnych. Mm-hmm. Mianowicie w Polsce mamy prawdziwych trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Czy masz na myśli mnie, Wiktora i Boga? Ja?
1: Na szczęście nie.
2: To jest sytuacja inna, bo ojciec znalazł w pokoju swoich synów słoik z narkotykami, czyli z marihuaną. Czy marihuana jest z konopi?
1: Chyba nie.
0: No i co ten tatuś kochany zrobił?
2: No, doniósł na policję. Nie. Powiedział, mój syn numer jeden, mój syn numer dwa ma słoik z marihuaną.
1: Słuchaj teraz zwrotu akcji w tej historii. Co się stało dalej?
2: Synowie powiedzieli policji, ej, ale mój tata ma nielegalną broń i ponad 100 sztuk amunicji. I rodzinny wieczór skończył się zatrzymaniem całej trójki.
1: Tak. I teraz zadanie z matematyki. Znając wszystkie te
0: informacje... Co na to matka?
1: Co robiła?
2: Na pewno nie robiła rodzinnej kolacji.
0: No i wiadomo, matka siedzi z tyłu. No.

0: O, popatrz, Kasia Węsierska też jest blisko studia.
1: Zgadza się, Kasia za chwilę na naszym miejscu z kolejną porcją hitów na czasie. My wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Pa! Jankes,
2: Jankes,
3: Kama
2: i Wiktor.
3: Wiktor
2: w Radiu SK.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
10: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmierowo-Rynkowa 92.
12: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
13: No jak pięknie idzie w górę temperatura, już prawie 23 stopnie na termometrach, a godzina jeszcze wczesna. Wiele więcej nie pójdzie, bo do 25 mogą pojawiać się mrzawki w ciągu dnia, a wieczór zupełnie pochmurny. W centrum Poznania cały czas jeszcze korkowo, zwłaszcza na Roosevelta.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe, Przeźmierowo-Rynkowa 92.
12: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, Poznań Gorzysława 9.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Dochodzi dziewiąta, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki, zapraszam, a zaczynamy od nowych doniesień o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dziennikarze Eski dotarli do wyników sekcji zwłok ofiar wypadku ze szczegółami Mateusz Chustun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
16: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
15: A w wypadku autokaru, do którego doszło, przypomnę, w połowie sierpnia, zginęło 12 osób. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce 16 osób, są jednak zabici i ranni. W przejście uderzyły rosyjskie drony. A po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają dziś Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu, a fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
17: SK Poznań News.
13: Natalia Krystek, jest krok w stronę budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Radni przyjęli plan zagospodarowania dla tej części miasta. Przeciwni są ekolodzy i mieszkańcy. Prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiada wyjście im naprzeciw i poprawki w projekcie. W ciągu 2 tygodni ma pojawić się harmonogram dostępności boisk nowej szkoły na Strzeszynie. Mieszkańcy skarżyli się, że nie mogą z nich korzystać.
18: Nie jest tak, że w tym samym czasie są wynajmowane wszystkie 3 boiska.
13: Mówi Katarzyna Plucińska z Urzędu Miasta. Dyrekcja podkreśla, że pieniądze z wynajmu przeznaczy na sprzęt i nagrody dla uczniów.
19: Minuta po godzinie 9. Jak ktoś miał spotkanie zaplanowane na 9, które prawdopodobnie mogłoby być mailem, to się jakoś tam nie spieszcie wyjątkowo, może nic nie stracicie. Łatwo Ganki Majko, już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: SM i Rihanna w Radiu SK. Tak chyba właśnie gramy na 15 minut po godzinie 9. No to czas teraz na codzienną dawkę dobrych informacji. Nie wiem, czy ktoś czekał, ja czekałam, bo dobre informacje zawsze w cenie, zwłaszcza, że nie zawsze takie do nas docierają, więc uwaga, to będzie 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy mają rekordowo dużo oszczędności, czyli my tak naprawdę wzbogaciliśmy się, dlatego że na koniec pierwszego kwartału tego roku mieliśmy łącznie 4,1 biliona złotych. A Poznań ma dwie nowe, małe pandzie dziewczyny, bo w poznańskim zoo urodziły się bliźniaczki pandy rudej. To jest dobra informacja, dlatego że to jest gatunek, o który wciąż walczymy. A najczęściej jako Polacy się uśmiechamy. W badaniu CBOS 56% Polaków przyznało, że poprzedniego dnia towarzyszyła im najczęściej radość i szczęście. Pozostałe te 44% prawdopodobnie poprzedniego dnia było w pracy. Radio. Kolejna porcja dobrych informacji jutro.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Miejsce docelowe. Nowy dom.
7: Kieruj się do Poznań Congress Center.
6: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
7: Kieruj się do Poznań Congress Center.
6: Ale teraz?
8: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
6: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
7: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
8: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Puket Plus.
9: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Młody Whitehor tu jest, 24 minuty do 10, czyli Whitehor i to coś za nami w Radiu Łezka. Sleep maxing. Słyszeliście już o tym zjawisku? Wszystko ostatnio maksymalizujemy i sen okazuje się też. A to jest nowy rynek, który się otworzył, który wart będzie zaraz biliony dolarów. Na czym ten rynek polega? No na specjalnych materacach, które mają sprawiać, że będziemy spać lepiej. Na opaskach, na oczy, które sprawią, że mamy się szybciej relaksować i wprowadzać fazę REM. Są, uwaga, nawet systemy, które dopasują właściwą temperaturę łóżka, poduszki i kołdry, ułożenie materaca oraz emitowane dźwięki. A gdy ten system wykryje chrapanie, materac delikatnie uniesie nam głowę, co sprawi, że chrapać przestaniemy. I to jest biznes, który będzie rósł z roku na rok, bo nie od dziś mówi się o tym, że od pewnego wieku największą taką fantazją nocną jest 8 godzin nieprzerwanego snu. Radio
1: SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Kygo i Max Maknoun. Take me back w Radiu SK. 6 minut do godziny 10 i 14 dni zostało jeszcze do końca lata. Powiedziałabym, że w Polsce tych dni może być mniej, bo nie łudzimy się, że lato u nas nieco bardziej opada, jeżeli chodzi o temperatury z końcem sierpnia. Niemniej jednak 14 dni jeszcze mamy. A potem? No potem to już przyjdzie jesień, którą trzeba jakoś odczarować. Więc dziś będziemy tę jesień odczarowywać. Zapraszam, tworzymy razem listę rzeczy, którą trzeba zrobić w trakcie jesieni, żeby to była najbardziej udana jesień. Mój punkt pierwszy, kiedy tylko się da wracać do domu, siadać na kanapę z książką, pod kocem i z ulubioną herbatą jesienną, może być już nawet zimową, ewentualnie tą kawą z dynią. Jeżeli macie swoje propozycje na to, co trzeba zrobić jesienią, żeby to była najpiękniejsza, wbrew nazwie, pora roku, to bardzo proszę. SKB Messenger czeka, tam czekam na głosówki. Po 10 też czekam z kolejnymi hitami, będzie m.in. Robin Schulz, a także Sanach w duecie z Darią Zawiałą w Westce.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
3: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
8: Volkswagen.
9: Miejsce docelowe. Nowy dom.
10: Kieruj się do Poznań Congress Center.
9: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
10: Kieruj się do Poznań Congress Center.
9: Ale teraz?
11: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
9: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
10: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
11: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Puket Plus.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
13: Szukasz miejsca, gdzie wakacje nigdy się nie kończą? iKids ma na to rozwiązanie. Na ponad 2800 m2 znajdziesz strefę trampolin, ninja park, atrakcje VR, pracownię kreatywną, rodzinną restaurację i wiele innych. Odwiedź iKids Park Poznań w Galerii Giant przy Krzywoustego 68 i bawcie się z nami na całego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop, Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
17: Uwaga, kierowcy, od rana robią się duże korki na wlocie do Poznania od strony Zalasewa. Tutaj mamy prace drogowe na ulicy Borówki. Poza tym pierwsze utrudnienia już na S5 Gniezno-Poznań. Tu dopiero szykuje się remont. Dzisiaj do 25 stopni na termometrach w Poznaniu może kropić.
19: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: Dokładnie 10 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na stole $4 miliardy. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Do podpisania dokumentów w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
22: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
21: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzięki finansowaniu z amerykańskiego SAFE Polska kupiła wcześniej na przykład myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. A Polska w alertach. Upały i zmiany w pogodzie przed nami. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą dzisiaj ponad 30 stopni, ale pojawią się też burze, o czym więcej reporter Eski Michał Rawa.
23: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce Opolskim i na Podkarpaciu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak na Dolnym Śląsku i w Opolskim.
21: A do szkół trafiają kaski ochronne. Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
24: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
25: A wcześniej nosiłeś kask, czy tak różnie?
24: Nie, wydaje mi się, żeby był raz, chociaż żebym wyszedł bez tego kasku.
21: Opowiada Leon z podstawówki z Bydgoszczy, a w całym kraju zostanie rozdanych około 65 tysięcy kasków.
18: SK Poznań. News.
17: Natalia Krystek, w wielkiej tajemnicy dziś w nocy odbył się transport do Poznania trzech słonic z zoo w Duisburgu. Daisy, Saiwa i Etosza zamieszkały w poznańskim Nowym Ogrodzie i już dołączyły do dwojga rezydentów. Ze względu na ich przyjazd budynek słoniarni na razie będzie zamknięty. Kizzy i Ninia można oglądać na zewnętrznym wybiegu. 3 godziny zajęło policjantom z Mosiny odnalezienie skradzionego busa i zatrzymanie sprawcy. 48-latek ukrył się na tylnej kanapie pod materacem i po prostu zasnął. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu, a do tego okazał się poszukiwany. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Podobno bardzo dobra godzina na to, żeby dodać sobie trochę efektywności przed drugą częścią dnia. Ni mniej, ni więcej chodzi o przerwę. Jak to się z pracy już od 2 godzin, to chyba można. Justin Bieber już teraz w Esce, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także Robin Schulz, Watermatch, Take It Slow w Radiu SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie, też będzie, 19 po 11, Jak Odczarować Jesień. Nie oszukujmy się, to już, to zaraz, więc tworzymy listę rzeczy, które trzeba zrobić jesienią, żeby ta jesień była znośniejsza. Damian?
1: Najlepszy sposób na odczarowanie jesieni to wyjechać gdzieś w ciepłe kraje i tam leżeć na plaży cały czas do góry brzuchem.
0: Pomysł, Damian, absolutnie świetny. Stan mojego konta tylko nie za bardzo to lubi. Jak macie swoje typy, to czekam na eskowym messengerze.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
12: Ekstra mocny start!
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: I po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do 11, kawa druga albo trzecia, to już w waszej gestii leży. Mówiłam o liście rzeczy, którą należałoby zrobić jesienią, żeby to była przyjemniejsza pora roku. Trochę nagrywaliście. Ktoś napisał, że trzeba robić szoty imbirowe, takie odpornościowe. Ktoś inny, że zbierać póki są liście i kasztany, bo potem jak się dziecku przypomni o północy, to będziecie rano chodzić, bo na drugi dzień na siódmą one będą potrzebne. Ale na liście 20 rzeczy do zrobienia jesienią, które znalazłam w sieci, jest też taki punkt, jak pomyśleć z wyprzedzeniem o prezentach gwiazdkowych. Myśleć to ja mogę. Kupić to nie wiem, bo stan mojego konta się na to nie zgadza.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
11: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
14: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
15: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
14: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
15: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Tipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
14: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
16: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
17: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jeloniku.
18: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: SK.

0: Andrzeja Bocelli, David Guetta, 5 minut do godziny 11:00, to za nami w Radiu Łezka. Widzę właśnie, że Salma Hayek obchodzi dzisiaj 60. urodziny. I jak dorosnę, to chciałabym wyglądać tak jak ona. Niemożliwe raczej, ale można mieć marzenie. Po 11:00 w Radiu Łezka będą nowe hity, m.in. nowy singiel od Miley Cyrus i będzie Bledka i mam nadzieję, dobrze u was będzie też.
1: Reklama. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
7: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
9: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmierowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
0: Sporo korków cały czas jeszcze w Poznaniu. Postoicie na Świętym Marcinie, postoicie również na Alei Niepodległości, no i w okolicach największych poznańskich rond. A dzisiaj pogoda, jaka jest, każdy widzi, czyli drobne mrzawki, które mogą nam jeszcze przez jakiś czas towarzyszyć. 23 stopnie na termometrach.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
20: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
1: Na zegarach 11 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Zarzucono mu również posiadanie materiałów pedofilskich. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać taka baza.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
1: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. A wystartowała trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się rekordowe ponad 15 tysięcy drużyn. Wielki finał turnieju odbędzie się w listopadzie na stadionie w Gdańsku, a najlepsze drużyny w nagrody wyjadą na zgrupowanie szkoleniowe do FC Porto.
19: SK Poznań News.
23: Natalia Krystek, zapłon hulajnogi elektrycznej to prawdopodobna przyczyna pożaru, do którego doszło dziś w nocy w mieszkaniu przy Prądzyńskiego. Jego lokatorka trafiła do szpitala z objawami podtrucia. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W związku z dużym zadymieniem Straż Pożarna i Policja ewakuowały z budynku 10 osób. Ile waży największy ziemniak w Wielkopolsce? Dowiemy się 10 października podczas Wielkopolskiego Święta Pyry w Sieroszewicach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Konkurs na największą bulwę po raz szósty organizuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, a zgłoszenia właśnie ruszyły.
0: Minuta, a raczej nawet dwie po 11. Wiem, że w środę to może być znaczenie, bo coraz bliżej weekendu i ten nie daje o sobie zapomnieć. Ariana Grande, Linkin Park i nowość od Miley Cyrus. To jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Jak bumerang wrócił ten hit. 6 lat temu był popularny, ale wcale nie w Polsce, a teraz ze sprawą nowego Spidermana jest znów. Post Malone, Swaley, Sunflower w Radiu SK, 16 po 11. Pytałam was o to, co można robić jesienią, żeby ją jakoś bardziej polubić. I jest jedna osoba, która ma świetny plan, nazywa się Magda. Magda ma już w ogóle szeroko zakrojone plany.
1: Zrób sobie pyszną, rozgrzewającą herbatkę. Ja na przykład szydełkuję. Robię na szydełku. Ale wiecie co? Właśnie dostałam pierwsze zamówienie na pierwszą w tym roku choinkę ze sznurka. Także ja już nawet świątecznie, zimowo się nastawiam, a nie jesiennie. Pozdrawiam.
0: No, u Magdy to już jest rok 2027, a w pewnych kręgach może już jej kalendarz zahacza o 2028.
2: Reklama.
3: Marian, A gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
9: Symulator dachowania i wypadków, kąpiel w pianie strażackiej, praktyczne warsztaty z bezpieczeństwa. Wszystko to i wiele więcej już 12 września podczas pikniku Bezpieczni w Powiecie Poznańskim, na który zaprasza Jan Grabkowski, starosta poznański. Bawimy się od 12 do 16 na terenie JRG 8 w Polechowie. Będą dmuchańce, pokazy służb mundurowych, stoiska edukacyjne, a przede wszystkim znakomita atmosfera. Na scenie Mezo wraz z wokalistką Julią Mróz oraz DJ-em Skillem. Do zobaczenia 12 września na festynie w Polechowie.
10: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i power dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Psia Malta powraca nad Jezioro Maltańskie do Niku Beach. Już w niedzielę o 15 ruszamy na wspólny spacer, a od 17 wielki finał w Niku Beach. Konkursy, atrakcje i mnóstwo smaczków dla psiaków. Psia Malta. Razem zróbmy coś dobrego dla psiaków.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
16: I po reklamie.

0: miejsce.
1: No patrzę się na nią, nie mogę nasłuchać też nie. Miley Cyrus, kto się wychowywał na Hanie Montanie, ten wie, kto się nie wychowywał, ten i tak ją podziwia, dlatego, że ona zaskakuje nieustająco. I robi to w taki sposób, po którym chce się tylko więcej i więcej. Chowa się na jakiś czas i potem wraca. Miley Cyrus wróciła. To teraz gramy singiel, który wydała chwilę temu. Bass Persuades, już teraz w Esce.

0: Prayer in Steam, Fleetwood w Radio SK. 23 minuty zostało jeszcze do godziny 12. Co ostatnio zrobiliście po raz pierwszy? A i się zaczęło teraz myślenie i kombinowanie. A są takie rzeczy, które chciałoby się zrobić pierwszy raz. I my od tego jesteśmy. A dokładnie oni, Sońta i Korościel, czyli SK w Radio SK, od poniedziałku do piątku zapraszają w ramach popołudniowego spotkania z wami. I w związku z tym, że to są ich pierwsze razy wciąż w Radio SK, to ruszyli z akcją Pierwszy Raz w Radio SK, gdzie dają kasę na zrealizowanie waszych pierwszych razów. Jeżeli macie tylko ochotę, to zgłaszajcie się na sk.pl. Można na przykład pierwszy raz wyjść wcześniej z pracy, nie mówić o tym szefowi i zobaczyć, co się wydarzy. To może się wydarzyć dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling od 25 lat w Polsce.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
5: I po reklamie.

0: No fajnie byłoby, gdyby lato na zawsze zostało, ale chyba nie tym razem. Sylwia Grzyszczak, Mango, przed 12, po 12. Michał Sobkowski, najlepsze hity gra, więc jesteśmy w tej środzie razem.
1: Reklama.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
1: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
11: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
12: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
11: Ja też chcę tak mieszkać.
12: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
0: W Gordatowie koło Swarzędza utrudnienia na Cmentarnej i Swarzędzkiej. Po awarii gazowej o tym za chwilę w SK Poznań News. A w Poznaniu korki m.in. na Rejmonta i Przybyszewskiego. Dzisiaj 23 stopnie na termometrach w Poznaniu. Jak widzicie słońce, to je łapcie, bo po południu już go nie będzie.
18: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik. Autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
20: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia, natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
0: Duchowny ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Kierowcy z niepokojem patrzą w kierunku stacji paliw. Litr 95 kosztuje dziś blisko 8 zł. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, to sprawdzał Jakub Krzyżak.
21: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
22: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
21: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
23: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
24: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
21: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka takich incydentów.
25: Największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania z samolotu.
0: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy, a za oślepianie pilotów grozi do 5 lat więzienia.
26: SK Poznań News.
0: Natalia Krystak, 210, ewakuowano z przedszkola w Gortatowie koło Swarzędza. To w związku z uszkodzeniem gazociągu podczas prowadzonych w pobliżu prac ziemnych. Na miejscu są 4 zastępy strażaków i pogotowie gazowe. Studia, 3 lata na wyższych stanowiskach kierowniczych, znajomość zagadnień drogownictwa i finansów publicznych, umiejętność zarządzania projektem, wysokie umiejętności zarządcze i doświadczenie w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych. To wymagania dla przyszłego dyrektora ZDM. Miasto ogłosiło rekrutację na miejsce zwolnionego po aferze Krzysztofa Olejniczaka.
27: Środowe popołudnie. Środa, 9 września i hity na czasie. Ed Sheeran obiecuje, będzie Joey, End of Beginning między innymi. No i będzie też nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. I dużo więcej bardzo fajnych hitów. Zaczynamy od Wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko, Michu Sobkowski. Witajcie, 12:02 na zegarach. Gramy!

Katy Perry, E.T. o istocie pozaziemskiej to pieśń. Nie wiem, czy każdy ma taką rzecz, przez którą czuje się właśnie jak kosmita. Ja mam kilka. Jedną z nich jest miłość do wszelkiego rodzaju map. Jak przechodzę obok jakiejś, to nie przechodzę. Nawet jak niczego konkretnego nie muszę znaleźć, nie śledzę, to sobie chociaż popatrzę. No i teraz proszę, do takich maposwirów jak ja szykuje się prawdziwa rewolucja przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która promuje korzystanie z nowego odwzorowania świata na mapie. To odwzorowanie będzie lepiej pokazywać rzeczywiste poprosy kontynentów, bo na tej mapie, która teraz pojawia się najczęściej, w odwzorowaniu Mercatora tak zwanym, Afryka jest wielkości

0: Grenlandii, podczas gdy w rzeczywistości jej powierzchnia jest ponad 14 razy większa. I to właśnie państwa afrykańskie mocno tej zmiany chciały. No, bardzo ciężko jest kulę obserwować na mapie bez zniekształceń. Ziemia byłaby płaska, to takich problemów by nie było. Męskie granie orkiestra, za chwilę wesce i nareszcie, a później Alan Walker.
1: Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
2: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
6: Budoma Market, podłogi, drzwi.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
9: Volkswagen.
10: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
17: I po reklamie.

0: coraz ciszej i aż w końcu cichosza. Sanach na naszej antenie. Sanach, która zamknęła swoją trasę koncertową stadionową w sposób niebywały, z takimi współpracami, z takimi gośćmi. Ile dałbym zapomnieć, naprawdę? Niesamowite. Dużo pięknych wspomnień, no i oczywiście kolejny singiel od Sanach, który śmiało możemy powiedzieć jest hitem na naszej antenie. Maneskin za chwilę, a później bardzo ładne. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lika Livesey.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
13: Codziennie.
15: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
12: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Psia Malta powraca nad Jezioro Maltańskie do Niku Beach. Już w niedzielę o 15 ruszamy na wspólny spacer, a od 17 wielki finał w Niku Beach. Konkursy, atrakcje i mnóstwo smaczków dla psiaków. Psia Malta. Razem zróbmy coś dobrego dla psiaków.
17: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
0: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
19: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
0: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
0: To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. Rzepecki-Mroczkowski. Przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
6: I po reklamie.

0: Ale świetną energię ma ten numer, naprawdę. NJ Deli i Deli Supreme Radio SK tuż przed godziną 13. Po 13 kolejna godzina wypełniona hitami na czasie. Będzie Dawid Podsiadło zaraz po 13. No i dostajemy też informację, że pod Radomiem wykolejał się pociąg. Na szczęście na ten moment nie ma informacji, by ktoś się nie przeżył. Więcej bardzo konkretów dużo za chwilę w SK-owych newsach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wakacje nigdy się nie kończą? iKids ma na to rozwiązanie. Na ponad 2800 metrach kwadratowych znajdziesz strefę trampolin, ninja park, atrakcje VR, pracownię kreatywną, rodzinną restaurację i wiele innych. Odwiedź iKids Park Poznań w Galerii Giant przy Krzywoustego 68 i bawcie się z nami na całego.
3: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę! I jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
4: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
3: Ja też chcę tak mieszkać.
4: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling od 25 lat w Polsce.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
8: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
7: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
8: Rabat?
7: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
8: No to jedziemy.
7: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
9: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń i zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
10: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miejsce docelowe. Nowy dom.
13: Kieruj się do Poznań Congress Center.
12: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
13: Kieruj się do Poznań Congress Center.
12: Ale teraz?
14: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
15: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
13: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
14: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Phuket Plus.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
19: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Górzysława 9.
20: Po raz pierwszy po południu zaglądamy dziś na poznańskie drogi i na razie nie jest tak źle. Drobne przytkania jedynie na Podwalu, na Hetmańskiej przed skrętem w Rejmonta i trochę cierpliwości przyda się na Roosevelta w stronę Mostu Dworcowego. Sporo chmur, nieco mocniej dzisiaj wieje, no i 23 stopnie.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważny wypadek na torach na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem. Pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb. A o szczegółach Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
16: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
1: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
0: Wpadł na gorącym uczynku pijany prokurator na motocyklu już z zarzutami. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe.
23: Zarzut dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
0: Dominikiem nie może też prowadzić pojazdów mechanicznych, mówi Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej. Mężczyzna stracił też immunitet. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Ich pierwszy występ jutro, wtedy zmierzą się z Portugalią.
24: SK Poznań News.
25: Bartek Ujewski. Szpital w Puszczykowie zakończył warty 70 milionów złotych remont. Zainwestowano w leczenie onkologiczne, doposażono kardiologię i przeprowadzono transformację cyfrową.
26: Tych łóżek mamy ciut mniej, ale jest na salach przestrzenniej.
25: Mówi pielęgniarka zabiegowa Aleksandra Miedziarek-Rogal. Pieniądze pochodzą z KPO. Około 250 strażaków z Polski i Europy zjechało do Poznania. Na MTP ratownicy dyskutują o wyzwaniach związanych ze zwalczaniem pożarów lasów. W trwającej do dzisiaj konferencji uczestniczą specjaliści m.in. z Hiszpanii, Portugalii oraz Francji.
27: Ja chciałem przypomnieć o tym, że SK Live Remix mamy i w piątki, i w soboty, i 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w naszej aplikacji Radio SK. Przypominam przy okazji grania Armina Van Burena Everlasting za kilka chwil. Teraz Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

Obiecany Armin Van Buren i Sasha Everlasting na naszej antenie. State of Trance od Armina Van Burena w piątkowe wieczory na antenie Radia SK. I przypomnę, w naszej aplikacji, którą zupełnie za free można pobrać, jest cały stream SK Live Remix i tam też State of Trance się pojawia. Dostałem dzisiaj od Madzi screen z kartką z kalendarza. Środa, 9 dzień września, Piotra, Sergiusza, Aldony i uwaga, dzień wiary w siebie.

0: kurczę, no nic tylko obchodzić, no. W sumie to nie wiem, dlaczego dziś. Dlaczego tylko dziś? Świętujcie dzień wiary w siebie, nie tylko dziś, moi drodzy. Codziennie najlepiej. I jest jeszcze cytat od Kiyohiro Miury, który miał powiedzieć: wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś. No to ja teraz zrobię coś miłego dla wielu z was. Zalia, Tylko kochaj mnie. Zagram po krótkiej przerwie, a później będzie wesele Lady Gaga.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: No i jak tam w nowej pracy?
3: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
2: Serio? Co masz na myśli?
3: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
2: To brzmi jak coś dla mnie.
3: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i księżniczka. Sylwia Grzeszczak, która, jak twierdzi, ma za sobą najważniejszy występ w swoim życiu. Dosłownie kilka dni temu u boku Skytecha i Padre Guilherme zaśpiewała, no właśnie zaśpiewała tak.

0: Jak sama mówi, dosłownie chwilę wcześniej napisała do Padre de Guilherme, czy mogłaby z nim zaśpiewać, i to się wydarzyło bardzo szybko. I ona apeluje na swoim Instagramie, żeby zawsze, jeśli tylko jest jakiś pomysł, to żeby próbować go realizować. Jakże pięknie się to wpisuje w ten nasz dzień wiary w siebie, prawda, moi drodzy? Szabuzi za moment, a później coś od Sana Questy.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
12: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
11: To okna PCV z fabryki Bros?
12: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
13: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
18: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
17: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
18: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
17: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
19: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
20: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
21: I po reklamie.

0: Fastboy i Music Sounds w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 mam dla was kolejną porcję hitów na czasie. Nie kryję, że to jest mój ulubiony singiel od tej pani, Dua Lipa, Be The One. Tak, pozwólcie, że zaczniemy wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
10: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę! I jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
13: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
12: Ja też chcę tak mieszkać.
13: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
18: Coraz więcej aut na ulicach Poznania, widać to już na Lutyckiej w stronę Ronda Obornickiego, a także na Lechickiej w okolicach skrętu w Serbską. Jazda po centrum też nie jest najprzyjemniejsza, omijajcie Garbary, Roosevelta i Nowowiejskiego. Polecam kawę na niskie ciśnienie, wieczorem parasol warto mieć pod ręką.
16: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista, 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką.
19: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
20: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
19: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
14: To był Kuba Krzyżak. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest teraz wstrzymany. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca. 33-latek uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność. Sprawca usłyszał zarzuty, został już tymczasowo aresztowany. Ceny węgla w górę w kilka tygodni podskoczyły już o 25%, a to fatalna informacja przed sezonem grzewczym. Co gorsza, węgla może zimą zabraknąć.
21: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się na ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
14: Mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny. W sezonie grzewczym węgla potrzebują ponad 3 miliony gospodarstw.
22: SK Poznań. News.
18: Bartek Kujewski, prawie 7 ton pomocy humanitarnej trafiło w tym roku z Polski do Libanu za sprawą Fundacji Redemptoris Mission. W najnowszym, 4. już transporcie wysłano m.in. żywność dla dzieci, środki higieniczne oraz namioty. A w wielkopolskich lasach pojawiły się już tradycyjne ules pni drzew, które mają chronić owady zapylające. Zbiorów miodu w nich jednak nie będzie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
23: Mają przede wszystkim stworzyć dodatkowe miejsca, które pszczoły będą mogły wykorzystać jako schronienie.
18: Powstaną też łąki kwietne i poletka miododajne.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kuba i Kuba i ich nowy singiel Chłopaki. Od chłopaków na pewno w tej godzinie. Będzie też ATB i Ekstaz. Ja także Dawid Piotkowski i Margaret później ci opowiem. Na początek Dua Lipa, Be The One. 14:15 na zegarach w Esce grają Michu Sotkowski. Witajcie.

0: H-E-R-M-B, czyli Ring My Bill, not Ring My, poczekajcie. Nie, nie, to się musi wydarzyć jeszcze raz. Stop, poczekajcie. H-R-M-B, czyli Ring My Bell na antenie Radia SK. Przy okazji tego numeru, jak wczoraj słuchałem Sonity i Kroszciela, to dowiedziałem się, że jeden z nich, już nie pamiętam który, śpi w nocy w piżamie. I to są dobre wieści, bo zdecydowanie wolałem dowiedzieć się, że śpi w piżamie, niż ze szczegółami, że śpi bez piżamy na przykład. Poznajemy się z chłopakami, zaprzyjaźniamy się z nimi bardzo dobrze. O wiele łatwiej się z nimi zaprzyjaźnić, bo mają kasę. Kasę na wasz pierwszy raz. SK po raz pierwszy. Wczoraj Justyna wymarzyła sobie, żeby polecieć samolotem akrobacyjnym. Warte to wszystko 1800 zł. I chłopaki co? Chłopaki zapłacili. Chłopaki postanowili spełnić to marzenie i dzisiaj zrobią to po raz kolejny. SK po raz pierwszy. Ze szczegółami i zgłoszeniami na sk.pl, no i oczywiście w naszej eskowej apce. A są i tutaj Kroszciel w SC po godzinie 15. Za chwilę Andy Dust i Harris, czyli Zokaria, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret Westę.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września.

0: niepodległości. Wpadnij i baw się z nami! Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
1: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy,
4: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. Punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
11: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
12: No to mam dla Ciebie propozycję. I rabat.
11: Rabat?
12: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
11: No to jedziemy.
12: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
13: I po reklamie.

Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

wszyscy. Kuba i Kuba mają nowy numer. Chłopaki, którzy w tym roku zdobyli podczas Top of the Dop Sopot Festiwal Bursztynowego Słowika, a od Soń tylko rozciera dostali pluszowe kury. Te właśnie chłopaki mają nowy numer zatytułowany Chłopaki, Kuba i Kuba.

0: Dobre tempo od Pitbulla i Chrisa Browna, to International Love na antenie Radio SK. Ach, nie ma to jak rodzina. W podkrakowskim Czernichowie tata tak się wkurzył na swoich synów, że dał znać na policję, że ci mają marihuanę. Co zrobili synowie? Donieśli policjantom, że tata ma nielegalną broń i mnóstwo amunicji. No i teraz jednemu z synów grożą 3 lata, a tacie 8 lat za kratkami. I kto wygrał? Kto wygrał? A raczej kto przegrał bardziej? Z rodziną to jednak najlepiej na zdjęciu, co? I wcale w tym przypadku nie chodzi o zdjęcie kajdanek. Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Za chwilę później wesce Wiktor Deduła.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
12: Budoma Market, podłogi, drzwi.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Ulubiona kuchnia?
16: Wiadomo, włoska.
15: Lody?
16: No, włoskie.
15: Wakacje?
16: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
15: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
16: Fantastycznie!
15: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
17: No i jak tam w nowej pracy?
18: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
17: Serio? Co masz na myśli?
18: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
17: To brzmi jak coś dla mnie.
18: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
21: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
20: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
21: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Tipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
20: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
22: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
23: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
1: i po reklamie.

0: Sienna Spira, Great Expectation w Radiu SK przed godziną 15. Już są i Korościel i są, ale ja się Siema. Boję trochę ich wziąć na antenę, bo przed chwilą mówiliśmy o nielegalnych rzeczach.
1: A jakich? A masz trochę?
0: Trochę?
1: Do usłyszenia! Radio
2: SK. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
9: Symulator dachowania i wypadków, kąpiel w pianie strażackiej, praktyczne warsztaty z bezpieczeństwa. Wszystko to i wiele więcej już 12 września podczas pikniku Bezpieczni w powiecie poznańskim, na który zaprasza Jan Grabkowski, starosta poznański. Bawimy się od 12 do 16 na terenie JRG 8 w Polechowie. Będą dmuchańce, pokazy służb mundurowych, stoiska edukacyjne, a przede wszystkim znakomita atmosfera. Na scenie Mezo wraz z wokalistką Julią Mróz oraz DJ-em Skillem. Do zobaczenia 12 września na festynie w Polechowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i power dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
15: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
16: Kolizyjnych utrudnień możecie doświadczyć na Baraniaka przed Jana Pawła. Tam też spory korek w stronę Rataj i podobna sytuacja może Was spotkać w okolicach Ronda Solidarności. Przytkana też już Niestachowska i Królowej Jadwigi. Błękit nieba na chwilę wygrał z chmurami, wieczorem może popadać.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
18: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
20: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
21: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
20: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
12: No wiadomo, że na feralnym przejeździe nie ma szlabanu. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony targów.
22: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
12: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo uczestników targów. Tak źle jeszcze nie było. Poziom Wisły w Warszawie osiągnął zaledwie 95 cm. Tak jest na bulwarach. Poprzedni rekord zanotowano w zeszłym roku i wynosił 98 cm.
23: SK Poznań News.
16: Bartek Kujewski, były burmistrz Opalenicy, oskarżony o korupcję. Tomasz S. miał przyjąć 240 tysięcy złotych łapówek za ustawianie kontraktów drogowych. Poznańska prokuratura skierowała akt oskarżenia. Przed sądem stanie też 9 jego współpracowników. A w poznańskich mieszkaniach komunalnych szykuje się wielka wymiana okien. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wyda prawie 2 miliony złotych na nową stolarkę w 133 lokalach. Prace obejmą m.in. zabytkowe kamienice i mają zakończyć się na początku przyszłego roku.
24: Sońca i Koroście.
25: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
0: Już 2:15. Witamy serdecznie, kochani. To jest przepiękny, słoneczny dzień. Mamy nadzieję, że u was też jest wszystko dobrze. Chociaż ja miałem już dzisiaj za sobą jedno mini rozczarowanie.
26: Co się stało?
0: Bo kiedyś sobie obiecaliśmy...
26: Zobaczyłeś się w lustrze? Ale mam formę!
0: Nie, po prostu spojrzałem w lustro i zobaczyłem tam ciebie, wiesz, Cinek?
27: To niemożliwe.
0: No niemożliwe.
27: Niemożliwe.
0: No nic, zresztą później.
26: Cienka riposta.
0: Słuchaj, bo obiecaliśmy sobie kiedyś z żoną, że nie będziemy do naszych dzieci mówić w taki sam sposób, w jaki nasi rodzice mówili do nas, nie?
26: I co powiedziałeś do córki Michale?
0: Nie. I... Słuchaj, wchodzę do domu i pierwsze, co słyszę, jak moja żona krzyczy do dzieci, ale mnie nie interesuje, kto zaczął.
26: A to nauczyciele tak mówili.
0: No właśnie, moja żona też tak mówi.
26: Dobra, my już zaczęliśmy, kochani. To jest SK, czyli Sońca Koroście w Radiu SK. Zaczynamy.

0: New Religion i Bebe Rexa w Radiu SK. To jest SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jak zwykle przegląda kalendarz, bo Sońta jak nie ma coś do powiedzenia, to mówi, a znajdę coś w kalendarzu.
1: Dobrze, no i powiem w takim razie. Mamy dzisiaj 9 września, środa.
0: No i co jeszcze? Jaki dzień obchodzimy?
1: Nie, w tak zwanym nietypowym kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Urody.
0: Dzień Urody? Tak. Wszystkiego najlepszego ci, Dek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Uważam, że serio jesteś atrakcyjną osobą, wiesz?
1: Dziękuję bardzo.
0: Naprawdę.
1: Czas na okulistę w takim razie. Kochani, no to w takim razie dzisiaj te głosówki eskowe na naszym messengerze eskowym nagrywają osoby tylko piękne.
0: Tylko atrakcyjne. Przepraszam cię, czy chcesz powiedzieć, że ktoś jest brzydki, to nie może nagrać głosówki? Bo no. Nie wiem, czy to nie jest dyskryminacja.
1: Czekajcie,
0: nie wiem, czy,
1: ja
0: nie,
1: to
0: nie wiem, czy nie ma tak paragrafu na to.
1: Tak, chcę tak powiedzieć.
0: Aha.
1: I nagrywają osoby ładne i my będziemy to oceniać, czy rzeczywiście są atrakcyjne, czy to
0: tak,
1: słychać.
0: To się da stwierdzić po głosie. A powiedz coś.
1: Cześć.
0: Piękny. No piękny młody człowiek. Nagrywajcie piękni. Ale wiesz, to jest kwestia samooceny. Ktoś jest brzydki, uważa, że jest piękny, też niech nagra, nie?
1: Znaczy, ale my to usłyszymy akurat.
0: My to akurat usłyszymy, także nas nie oszukasz.
1: Proszę nie oszukiwać.

0: I like it, to Narcotic Trust w Radiu SK. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Do wygrania z tej okazji są eskowe klapki Kubota oraz skarpetki. No i pytamy was, wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Dokładnie tak robią.
0: Pytamy was, czy jesteście ładni, a właściwie macie zadzwonić, udowodnić samym głosem, że jesteście ładni. Jest pierwszy telefon, halo?
2: Ja uważam, że nie tylko jestem piękną osobą, ale moja dusza i charakter są przepiękne. Nie to, żebym była narcyzem, bo przecież trzeba znać swoją wartość i trzeba się tej wartości trzymać. Pozdrowionka.
1: Pani powiedziała, że jej dusza jest piękna, tak? Dusza.
0: Dusza, tak. Dusza.
1: Tam nie ma żadnych literówek.
0: No, chciałbyś, ale nie ma.
3: W ogóle nie ma literówek.
0: Ale możesz się pomylić, ja się ciągle mylę w radiu.
3: Człowiek chciałby jakieś literówki, a tu nic. Radio
4: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 90.

0: 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

0: Oskar Cymbs bez końca w Radiu SK. Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. No i głosówki płyną na SK-owego Messengera. Dzisiaj nagrywają się z tej okazji tylko osoby, które są ładne. I głosówki się pojawiają, ponieważ przeciwieństwa się przyciągają, jak rozumiesz. Posłuchajmy może kolejnej osoby.
1: Ja pracuję w call center i potwierdzam, że po głosie można stwierdzić, czy ktoś jest pięknym człowiekiem, czy nie. I ja chciałabym pozdrowić wszystkich pięknych klientów, których dzisiaj obsłużyłam.
2: On bardzo ciekawy dobór słów rzeczywiście. Ale wiesz co, to ma znaczenie. Kiedyś czytałem taki artykuł, że jedna z sieci restauracji zatrudnia osoby niespecjalnie atrakcyjne, ale też nie zupełnie brzydkie, tylko takie o neutralnej zupełnie urodzie. Bo jak ktoś jest atrakcyjny, to klient zamiast przychodzić i koncentrować się na zamówieniu, na jedzeniu, to on zaczyna flirtować z tą osobą. A jak ta osoba nie jest przesadnie piękna, no to on wtedy koncentruje się na jedzeniu i tak...
0: Rozumiem, co chodzi. To jest tak, jakbym mnie obsługiwała ładna osoba, to bym wziął sałatkę. Aha. A jakbyś obsługiwał mnie ty, to bym wziął powiększony.
2: I to dwa razy.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Take Me Back w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj jest wrzesień, 9, czy to są imieniny miesiąca? Wiedziałeś o tym, Cinek?
1: Tak, 9, wiem. Tak, wszystkiego dokładnie. Najlepszego miesiącu.
0: A poza tym dzisiaj jest dzień urody i mamy taką prośbę, żeby dzisiaj na SK-owym Messengerze głosówki nagrywali wyłącznie ludzie piękni i zdaje się, oni rozumieją to polecenie.
2: Serdecznie pozdrawiam, piękni ludzie. Ja i moje drugie ja.
3: Hello, how are you today? Wow.
1: To jest takie piękne zestawienie, jak kobieta brzmi wieczorem ekranu, nie? Gratulujemy ci, moja droga. Wygrywasz eskowe klapki i skarpetki. To są eskowe klapki, to jest jeden. Drugi na drugą nóżkę. Ładnie. Mogę ci pokazać, jak brzmią, bo brzmią jak trzecia randka.
0: No. One są właściwie nieużywane. A na pewno nie do tego.
1: Ale zaraz je poużywam trochę.
4: Radio SK. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
14: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
18: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
21: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
20: To okna PCV z fabryki Bros?
21: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
22: I po reklamie.

0: przerwy to coś.
1: Ależ to jest dobry numer. White to coś w Radiu SK. Za 5 minut będzie 16, wiesz, Cienek?
2: Tak, także zbliża się godzina wychodzenia w pracy. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już jest trochę narzucanie się szefowi, także zapraszamy do wyjścia, a za chwilę SK zaprasza na newsy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ależ się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
6: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
5: Ja też chcę tak mieszkać.
6: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas, gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
11: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
14: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
15: Volkswagen.
16: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
20: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
19: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. Rzepecki-Mroczkowski. Przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
26: Spore korki w okolicach skrzyżowania Arciszewskiego z Hetmańską, to po kolizji w tym miejscu. Stoi też Głogowska do Parku Wilsona, Marcelińska do Grochowskiej, Bugarska w stronę Bukowskiej, no i Główna Warszawska, a także Lutycka w obu kierunkach. Aktualnie 22 stopnie.
24: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszeliśmy huk, a pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie Weronicy Wawszczyk.
1: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
2: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie.
0: Na miejscu pracują teraz służby, a ruch pociągów na linii Tomaszów-Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na Kieleckich Targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nikomu nic się nie stało, ale wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe na razie bez zmian. Obecnie ta główna, referencyjna, wynosi 3,75%. Eksperci ostrzegają jednak przed podwyżkami, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
3: Przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
0: A to przez obawy o ponowny wzrost inflacji oraz drożające paliwa i energię.
4: SK Poznań. Sport.
5: Bartek Ujewski. Przełamać się po dwóch porażkach będą chcieli piłkarze Warty Poznań. W sobotę do ogródka zawitają piłkarze Arki Gdynia. Podopieczni trenera Macieja Tokarczyka zajmują po 7 kolejkach 9 miejsce w ligowej tabeli. Początek meczu o 15:30. A do nowego sezonu przygotowują się zawodniczki Enei AZS Politechniki Poznań. Pierwszy duży pojedynek dla ekipy prowadzonej przez Wojciecha Szawarskiego to starcie z Kirbik Stik Stoks. To drużyna, która od 6 lat dominuje litewską ekstraklasę. Ten mecz na wyjeździe 23 września.
4: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Radio SK po raz pierwszy to zabawa, w której my finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Aha. I jeżeli wydaje wam się, że to o to chodzi, to macie rację, wydaje wam się. To każdy inny pomysł natomiast jest dobry. Zgłaszacie się na sk.pl, a już niedługo finał i kolejny przelew dla
27: tak,
22: was.
27: Tak, już
22: nas.
27: Na przykład dzisiaj usunęliśmy jednej pani ósemkę. Czy nie my własnoręcznie, tylko sfinansowaliśmy tę ósemkę. Są jakieś inne atrakcje, także jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, co się cieszysz?
22: Są inne zęby. W sumie jest 32, robimy wszystkie.
27: sk.pl, tam się zgłaszajcie, kochani.

0: Ostatni dzień lata w Radiu SK. Do ostatniego dnia lata to zostało jeszcze 11 dni, także nie siejemy paniki, ale umówmy się, Cinek, że jak będzie ostatni dzień lata, to zaczniemy siać panikę. Jeszcze ustaliły, co to znaczy, ale będziemy po prostu siać panikę. Co ty na to?
1: Tak, zanim ostatni dzień lata, to SK po raz pierwszy finansujemy wasze pierwsze razy. Napisał do nas na sk.pl Bartek, który chce swojemu dziadkowi ufundować. Dziadek ma 84 na liczniku przebiegu i chce mu ufundować przejażdżkę na torze driftowym.
0: To wiesz, znaczy... to nie znam Bartka, ale podejrzewam, że dziadek musi mieć jakiś spadek do przekazania, że Bartek chce dziadkowi zrobić przyjemność.
1: Nie wierzysz to, że szczerze chce sobie polatać bokiem, a
0: wnuczek... dziadek może chcieć polatać bokiem, ale dlaczego Bartek ma mu to fundować, rozumiesz?
1: No tak, coś tam jest za tym, nie?
0: No, może tak. Nie no, wiesz co, facet może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zgłaszajcie, ale nie jestem idiotą. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl.
1: Tam je zgłaszajcie. Lepiej, nie? Zgłoszenia. Zapraszamy, sk.pl.

0: Przepiękna jest ta piosenka Andrea Bocelli i David Guetta. To znaczy, moim zdaniem przepiękna piosenka i przed chwilą mówiłem Cinkowi, słuchaj Cinek, to jest przepiękna piosenka. A on mówi, a moja żona jej nie lubi.
1: No teraz, właśnie, no tak.
0: No właśnie, dlaczego twoja żona jej nie lubi?
1: Moja żona chyba nie lubi za bardzo Andrei Bocellego akurat w tej piosence, bo moja żona nie lubi przystojnych, mądrych mężczyzn, którzy mają talent.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już

0: sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
3: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
2: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
3: Rabat?
2: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
3: No to jedziemy.
2: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: eso. Duel El Corazon to Enrique Iglesias w Radiu SK.
1: Czekaj, niech pośpiewa do końca, czekaj.
0: Zapomniałem, że jesteś zakochany.
1: Sufrimiento jest najlepsze dla mnie.
0: Od liceum.
1: Heciolary jest najlepszy.
0: Najlepszy. Już mogę?
1: Tak, proszę.
0: SK po raz pierwszy. Na SK.pl zaczyna się zabawa, w której my opłacamy wasze pierwsze razy z Radiem SK, a kolejny etap jest tutaj na antenie i w tej sprawie rozmawiamy teraz z Julką. Cześć, Julia.
2: Cześć, chłopaki.
1: Witamy cię serdecznie, Julia. Czego nigdy w życiu nie robiłaś, a koniecznie chciałabyś zrobić?
2: Sporo tych rzeczy jest, ale...
1: Wymień chociaż 30.
2: Pierwsza na pewno jest taka, że bardzo się cieszę, że mogę was poznać tak antenowo.
1: My też się cieszymy, że możemy ciebie poznać.
2: A druga rzecz, która mi chodzi po głowie, to chodziło mi, żeby zrobić takie fajne zdjęcia tylko dla mojego męża.
0: Słucham?
2: Które...
0: A co to
2: takie
0: za zdjęcia?
2: Które bym mogła...
0: Paszportowe dla męża?
2: Tak, takie paszportowe, takie trochę większe może, no.
1: A chciałabyś po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu, intymną sesję zdjęciową, którą oglądałby wyłącznie twój mąż i ty.
2: Tak jest.
1: Okej.
2: Okay, i no do i... tego jest mi potrzebna własna drukarka fotograficzna, żeby nikt inny tego nie widział.
1: A, czyli jaki jest twój pierwszy raz? To znaczy, co ty chcesz od nas tak konkretnie?
2: Mój pierwszy raz to będzie taka sesja.
1: Aha. Czyli my mamy opłacić tę sesję czy drukarkę?
2: Drukarkę.
1: My mamy drukarkę.
2: Drugą część już.
1: Aha, tak. Czyli czekaj, Julia, czyli ty sesję zrobisz sobie sama, a na drukarce, którą dostaniesz od nas, sobie te zdjęcia wydrukujesz. O to chodzi, tak?
2: Tak.
0: I tobie
2: tak,
0: chodzi dokładnie o to, żeby ta drukarka nie była sieciowa.
2: Dokładnie, żeby nikt inny się nie podpiął pod to.
1: Okej, okay, bo my myśleliśmy, wiesz co, bo my już powoli zaczęliśmy załatwiać fotografa, bo my myśleliśmy, że mamy ci załatwić fotografa, który będzie te zdjęcia robił.
2: Też by było fajnie. Też nigdy nie miałam.
0: Aha. No dobra, słuchaj, to ile tak to mniej więcej circa about będzie kosztowało?
2: Drukara 999.
1: A tego fotografa to możemy dorzucić? Możemy dorzucić, myślisz? My nie konsultowaliśmy tego z naszym szefem. Ale dobra, niech będzie nasza strata, no.
0: Dobra, wymyślimy coś.
1: Do tego
0: spokojnie
1: fotografa
0: to 999 już masz na pewno, gratulacje.
1: A tak, i może coś dorzucimy, a może nie, pewnie tak, okej? Okay? Uhu, brawa.
2: Dobra, byłoby bombastycznie.
0: A jak ma na imię stary? Znaczy małżonek?
1: Kuba.
2: Stary, 20 lat jesteśmy razem.
1: A myślałem, że 20 lat ma.
0: No to Jakubie, gratulacje.
1: Jakub.
0: Tak ogólnie. To nagroda dla ciebie, bracie.
1: Trzymajcie się, wszystkiego tak dobrego. Pozdrawiamy, trzymaj się, Julka.
2: Dziękuję, chłopaki, bardzo.
1: Pa.
2: Pa.

0: Waka Waka i Shakira w Radio SK. Pamiętasz, na którym mundialu ona śpiewała to?
1: Oj, mogę sobie nie przypomnieć. Poczekaj.
0: Przypomnij sobie.
1: 2010.
0: 2010. Kto wygrał wtedy mundial?
1: Francja?
0: Hiszpanie. Przegrał.
1: Albo Francja, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo.
1: Nie wiadomo, Niemcy!
0: Nie, tak serio, to już teraz nie wiadomo, kto wygrał wtedy. Hiszpania wygrała, kochani.
1: Albo Francja.
0: Hiszpania wygrała.
1: Dobra, komu jedne, Waka Waka.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
5: Symulator dachowania i wypadków, kąpiel w pianie strażackiej, praktyczne warsztaty z bezpieczeństwa. Wszystko to i wiele więcej już 12 września podczas pikniku Bezpieczni w powiecie poznańskim, na który zaprasza Jan Grabkowski, starosta poznański. Bawimy się od 12 do 16 na terenie JRG 8 w Polechowie. Będą dmuchańce, pokazy służb mundurowych, stoiska edukacyjne, a przede wszystkim znakomita atmosfera. Na scenie Mezo wraz z wokalistką Julią Mróz oraz DJ-em Skillem. Do zobaczenia 12 września na festynie w Polechowie.
6: Psia Malta powraca nad Jezioro Maltańskie do Niku Beach. Już w niedzielę o 15 ruszamy na wspólny spacer, a od 17 wielki finał w Niku Beach. Konkursy, atrakcje i mnóstwo smaczków dla psiaków. Psia Malta. Razem zróbmy coś dobrego dla psiaków.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania. Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play. I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK, to są hity na czasie, a konkretnie Mango, czyli Sylwia Grzeszczak w Radio SK.
1: Za chwilę będą newsy, także proszę pozostać przy radioodbiornikach.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
14: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na Was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. Dwa dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września. Enea Stadion w Poznaniu.
15: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmierowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
23: Kolizję mamy na Hetmańskiej w okolicach Kolejowej. Trudno o płynny przejazd też na Głogowskiej między Parkiem Wilsona a nawet Pułaskiego. Przytkane okolice Rąd, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Śródka i Obornickiego. No i stoi też Chlonda do Bałtyckiej. Przybywa chmur i szanse na deszcz rosną.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
25: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Pasażerowie zabrani, a na miejscu wciąż są służby. To po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawrzczyk.
1: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
2: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
1: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj, na miejscu tragedii, śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
0: Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł za litr. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
0: A teraz za 95 trzeba zapłacić prawie 8 zł za litr, a diesel zbliża się już do 9. Nowy Targ będzie w weekend rowerową stolicą kraju. Przed nami Małopolska. Tour. Będą rajdy rowerowe oraz zawody MTB.
5: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegóły na małopolskatur.pl.
19: SK Poznań.
26: Bartek Kujewski. Mimo sprzeciwów jest zielone światło dla budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Umożliwiają przyjęty przez radnych plan zagospodarowania przestrzennego.
27: To tereny wskazane pod funkcję sportu i rekreacji, oczywiście z uwzględnieniem zieleni.
26: Mówi Marek Wróbel, dyrektor miejskiej pracowni urbanistycznej. Mieszkańcy chcą zmian, a prezydent zapowiedział poprawki w planie. 10 milionów złotych ma kosztować demontaż nieużywanych bramek na wielkopolskiej A2. GDDKiA podpisało umowę na rozbiórkę punktów poboru opłat w Żdżarach, Kole i Dąbiu. Wykonawca ma na to rok.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
28: All right, witajcie kochani. 3 minuty po godzinie 17 w środę, czyli środę mamy już za sobą. To jest podobno najgorszy dzień, bo miniony weekend już dawno za nami, a ten nadchodzący jeszcze trochę.
29: Nie, niekoniecznie. Mówi się, że środa mała sobota, czyli to już jest...
28: Nie mówi się tak. Piątek się mówi, że mała sobota, czwartek się mała niedziela, środa, wtorek się mówi, że mały poniedziałek. Tu Marcin Sońta.
29: I Michał Kościel, ten mały.

0: Paparazzi Lady Gaga w Radiu SK, Santa Karosiel, czyli SK w Radiu SK i przeglądamy sobie internet. Znalazłem bardzo ciekawą informację. Facet zgłosił się, słuchaj, do lekarza. Nie wiem w jakim kraju, bo jestem milenialcem i czytam tylko nagłówki.
1: No wiadomo.
0: Do lekarza się zgłosił z węgorzem w jelicie grubym.
1: Jak to węgorzem w jelicie grubym?
0: No węgorzem, rybą taką, wiesz. Taką.
1: Ale ona była żywa?
0: A tego nie wiem.
1: Albo
0: nie poogryzł?
1: Bo może, wiesz, bo w żołądku są też wody. To mogło być naturalne środowisko węgorza i węgorz mógł być rozgoryczony. Nie, bo wiesz co?
0: Nie. No. Czy w jelicie grubym są słodkie wody, czy słone?
1: Tego nie wiem.
0: A węgorz jest chyba słodkowodny.
1: Nie chcę tego roztrząsać, ale wiesz, co mnie oburza tak zupełnie serio? No, że zastanawiamy się i rozwodzimy się nad cierpieniem mężczyzny, ale nikt nie pomyśli o węgorzu. Zobacz, jak on musiał się tam czuć. On zostawił w oceanie żonę, dzieci i buja się facetowi w jelitach. Ale o nim nikt nie pomyśli.
0: Może się wpasował, może jest mu wygodnie, może sobie leży.
1: Właśnie, może miał dość już żony i dzieci.
0: Schował w jelicie grubym.
1: Jestem w jelicie grubym,
0: Javiera.
1: Nie ruszajcie mnie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Zawsze jak leci Post Malone, to odcinek ma ten sam żart i to jest tak powtarzalne, że ja już nawet pamiętam ten żart. Ja mogę go powiedzieć i dwoje jeszcze, jak dobrze opowiedziałem twój żart, bo ja kradnę go teraz, kradnę twój żart, rozumiesz?
1: Jedziesz, no.
0: Post Malone wygląda tak, jakby żaden post go nigdy nie dotyczył.
1: Dobrze? No tak, albo czasem mówię, że to jest wielki post.
0: Aha, no.
1: No, to też, bo on jest też duży chyba. Nie, chociaż był duży, teraz już jest mniejszy.
0: Schudł.
1: Teraz taki zarost ma, to jest w takim razie zarośnięty post.
0: To jest taki pościg, można powiedzieć.
1: Marcin Dorociński robi niesamowitą karierę w Hollywood, nie wiem, czy słyszałeś. Zagrał w takim filmie z międzynarodową obsadą, tam gra m.in. Ryan Reynolds, czyli Deadpool. Aha. Ten film jest na Apple TV+. Jest numerem jeden w tym momencie na tej platformie w kilkudziesięciu krajach, nie pamiętam ilu. Mhm. Nosi tytuł Katastrofa w duecie.
0: To w ogóle byłby dobra nazwa programu dla naszej audycji, nie? Katastrofa w duecie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: No i jak tam w nowej pracy?
2: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
1: Serio? Co masz na myśli?
2: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
1: To brzmi jak coś dla mnie.
2: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
3: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.

0: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na Was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. Dwa dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września. Enea Stadion w Poznaniu.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz miejsca, gdzie wakacje nigdy się nie kończą? iKids ma na to rozwiązanie. Na ponad 2800 metrach kwadratowych znajdziesz strefę trampolin, ninja park, atrakcje VR, pracownię kreatywną, rodzinną restaurację i wiele innych. Odwiedź iKids Park Poznań w Galerii Giant przy Krzywoustego 68 i bawcie się z nami na całego.
8: I po reklamie.

0: Mismo Sol, Alvaro Soler w Radiu SK. Cały czas czekamy na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze. Tam możecie się z nami porozumieć. Te najlepsze nagradzamy oczywiście eskowymi klapkami Kubota, a także skarpetkami do tego, no bo klapki to skarpetki, tak?
1: No tak, tak, tak. Jesteśmy Polakami w końcu. Słuchamy.
2: Cześć. Przez chwilę myślałem, że mam udar, gdy was usłyszałem. Co ekipa robi w Radiu SK?
1: Proszę pana, ekipa w Radiu SK prowadzi program popołudniowy. Nazywa się SK, Sońta i Korościel. Nadawany jest od 15 do 18. No bardziej precyzyjnie panu nie mogę już odpowiedzieć. Chciałbyś coś dodać?
0: Mimo wszystko pojechałem do lekarza sprawdzić, co z tym udarem.

0: Sean Paul i Get Busy w Radiu SK, Sońta i Korościel. Proszę Państwa, my mamy przeróżne zainteresowania z Cinkiem, rozpoczynające się od kulinariów, przez sport, politykę, ale głównym naszym zainteresowaniem są mapy świata.
1: Tak, mapy świata i globusy konkretnie. No więc okazuje się, że mapa świata, którą widzicie na atlasie, na globusie albo na plakacie, nie reprezentuje świata, jakim on jest.
0: Nie odzwierciedla wielkości kontynentu i tak dalej.
1: Tak, ONZ przyjmuje jakąś nową ustawę, tak zwane equal map, czyli taka sama mapa. Okazuje się, że na tej mapie szczególnie Afryka jest dużo większa niż wygląda.
0: Tak, bo teraz jest tak, że nie uwierzycie, ale Afryka od wschodu i do zachodu jest dłuższa niż Rosja, a na mapie świata w ogóle tego nie widać. Ale mnie interesuje inna rzecz. Jak będzie wyglądała na tej nowej mapie świata Polska? Czy my na przykład będziemy sąsiadowali z Chinami? Bo to mi się marzy.
1: Chyba nie. Musielibyśmy się o to mocno postarać.
0: Może się nie starajmy, bo to niesie ze sobą pewne ryzyko, że tak powiem.
1: Ewentualnie. Także niech Polska zostanie Polską.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sotkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Miejsce docelowe. Nowy dom.
3: Kieruj się do Poznań Congress Center.
2: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
3: Kieruj się do Poznań Congress Center.
2: Ale teraz?
4: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
2: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
3: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
4: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Puket Plus.
5: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Jeska Fly High to Tobi i Romeo. Na chwilę przed godziną 18, jak ktoś w pracy, to naprawdę wstyd.
1: Ty już powinien wyjść, nie? No, chyba, że, ktoś ma drugą zmianę, to wstyd, jeżeli nie jest w pracy.
0: To prawda.
1: No nic, za chwilę newsy, później Michał Hańczak, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Pancho Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
6: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop, Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
8: Korki jeszcze na Lutyckiej i Niestochowskiej do Świętego Wawrzyńca. Nieco dłużej zajmie Wam też podróż warszawską w stronę Swarzędza i Lechicką do Bałtyckiej. Wieczór zapowiada się deszczowy, w nocy do 12, a jutro czeka nas więcej przejaśnień i do 18 stopni.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
10: No uciskałyśmy tam 2 razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
9: Ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
11: SK Sport News.
9: Właśnie ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Mecz Polaków jutro w Sofii. Biało-czerwoni powalczą z drużyną z Portugalii. Z Orlika na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
12: Na początku są etapy gminne, no powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn.
9: One powalczą o puchar, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, a wielki finał 13 listopada.
11: SK Poznań News.
8: Bartek Łojewski, wielkopolski sanepid, podsumował letni wypoczynek dzieci. Inspektorzy skontrolowali prawie 3,5 tysiąca turnusów, z których skorzystało ponad 32 tysiące uczniów. Wystawiono 7 mandatów, m.in. za uchybienia sanitarne w kuchniach, a w 3 przypadkach wykryto tzw. dzikie, niezgłoszone obozy. 3 osoby zatrzymane przez poznańskich policjantów za kradzieże w lokalnych sklepach i restauracjach. Straty oszacowano na prawie 75 tysięcy złotych, a włamywaczom grozi od 10 do 15 lat więzienia.
11: Imprezka.
2: Imprezka.
11: Imprezka.
2: Eska.
11: Eska.
13: Niektórzy mówią, że środa to mały piątek, inni, że środa to już za pół metkiem tygodnia i że jak środa minie, to tydzień zginie, a jeszcze inni mówią, że środa to dzień. No i w sumie to dla wszystkich jest imprezka. 2 minuty po 18, Hanczak, zapraszam. A na dobry początek Dawid Podsiadło.

Jeżeli Swedish House Mafia i Hit Wait So Long rozpoczyna ten wieczór, no to to musi być naprawdę dobry wieczór. 12 minut po 18, wiem, jeszcze wino, nie spieszmy się z tymi wieczorami, no ale gdyby tak na zegarek spojrzeć, no to można już mówić też dobry wieczór przecież. Mam nadzieję, że dobry. Jak zostaniecie z Eską, to postaram się, żeby był jak najlepszy. Ale też mam nadzieję, że u was wydarzyło się dzisiaj coś, o czym chętnie mi opowiecie. Rozpoczynam akcję Chwalisz czy się żalisz? Już teraz można do mnie albo zadzwonić, albo najlepiej nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, w której pochwalicie się tym, co dzisiaj dobrego się u was wydarzyło. Może jakiś sukces, który warto oblać i poświętować na antenie? No można się też oczywiście na coś pożalić, żeby po prostu było lżej i wtedy spróbuję pocieszyć. No to chwalisz czy się żalisz? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK na tymczasem Sanach się pochwaliła kolejnym swoim singlem. Cicho Sza to jest jego tytuł i to jest jedna z nowości, które gramy wam w Radiu SK.

0: Łatwo Gęki Majko. Na antenie Radia SK 21 minut po godzinie 18. Za chwilę Dawid Kwiatkowski i Margaret, czyli później ci opowiem, ale nie będę czekał na później. Ja już teraz otwieram listę waszych sukcesów, bo jak się okazuje, jednak się dzisiaj chwalicie, co mnie bardzo cieszy. Akcja Chwalisz czy się żalisz? Na dobry początek głosówka od naszej słuchaczki Marty.
1: No to ja się chwalę. Nie jestem już w trójce klasowej u syna w przedszkolu. Ha, ha, ha.
0: Udało się! No to specjalnie dla ciebie, Marta. Muszę ci to zagrać, absolutnie, bo to jest piosenka o tobie.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i...

0: bezpieczny.
1: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
2: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
3: Budoma Market, podłogi, drzwi.
4: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
5: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
9: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
10: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
9: Ja też chcę tak mieszkać.
10: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na Was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. 2 dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września. Enea Stadion w Poznaniu.
13: I po reklamie.

0: Śląska, Poznań.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce i to jest zapowiedź tego, co w piątkowy wieczór i w piątkową noc będzie się działo na naszej antenie, bo wtedy SK Live Remix i m.in. Armin van Buuren i jego kultowe Estate of Trance. Bardzo dobra rozbiegówka to jest imprezowa. A jak komuś mało, to zawsze w naszej apce można znaleźć stream SK Live Remix i codziennie tak naprawdę czuć ten klubowy klimat. Na razie środa, nie piątek, chociaż niektórzy mówią, że to mały piątek. Ja mam akcję tutaj w imprezce pod tytułem Chwalisz czy się żalisz i was do niej zapraszam. Można się czymś pochwalić albo na coś pożalić, krótko mówiąc, w głosówce na Messengerze Radia SK, tak jak zrobił to Bartłomiej. No panie Bartłomieju, zapraszam. Chwalisz czy się żalisz? Sukces czy porażka?
1: No drogi panie Hanczaku, dzisiaj jest duży sukces, bo udało się zainstalować drzwi w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy od 2 miesięcy. Nauczyliśmy się korzystać nawet z ubikacji bez nich. Także nie wiem, teraz trzeba będzie przyzwyczaić się do normalności, ale to sukces.
0: Słuchaj, no w razie czego zawsze jest z każdej sytuacji jakieś wyjście, zwłaszcza jeżeli mówimy o drzwiach. I zawsze gdyby wam zabrakło tej otwartości, to możecie wziąć przykład ze szkół albo jakichś na przykład centrów handlowych czy innych firm i zrobić drzwi otwarte. Radio SK. Sąsiedzi na pewno chętnie wpadną.
2: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
4: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. 2 dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września, Enea Stadion w Poznaniu.
5: Miejsce docelowe. Nowy dom.
6: Kieruj się do Poznań Congress Center.
5: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
6: Kieruj się do Poznań Congress Center.
5: Ale teraz?
7: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
5: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
6: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
7: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Phuket Plus.
8: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
10: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Symulator dachowania i wypadków, kąpiel w pianie strażackiej, praktyczne warsztaty z bezpieczeństwa. Wszystko to i wiele więcej już 12 września podczas pikniku Bezpieczni w powiecie poznańskim, na który zaprasza Jan Grabkowski, starosta poznański. Bawimy się od 12 do 16 na terenie JRG 8 w Polechowie. Będą dmuchańce, pokazy służb mundurowych, stoiska edukacyjne, a przede wszystkim znakomita atmosfera. Na scenie Mezo wraz z wokalistką Julią Mróz oraz DJ-em Skillem. Do zobaczenia 12 września na festynie w Polechowie.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: I po reklamie.

0: To już numer jeden rap 20. Zobaczymy, jak będzie w gorącej. MJ Deli, Deli Supreme na antenie Radia SK. Można głosować na SK.pl oczywiście. Chwila do 19. Było dużo sukcesów, dużo chwalenia się, ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, Polakami, gdybyśmy nie ponarzekali, więc czas na akcję. Chwalisz czy się żalisz w wersji negatywnej od Magdaleny.
1: Dziś żalę się, że żadna kawa ze wszystkich 5 wypitych nie postawiła mnie na nogi.
0: No to muszę coś z tym zrobić. No przede wszystkim zagram jakoś tak energetycznie. Po godzinie 19 będzie Black Eyed Peas, na przykład I Got a Feeling, albo Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ale też można się pobudzić, grając ze mną w szczerość czy odwagę. Czas wrócić do tej zabawy. Niektórzy pamiętają ją z jakichś obozów albo zielonych szkół, a my ją mamy w Radiu SK. Więc jeżeli ktoś jest albo bardzo szczery, albo odważny i uśmiechnięty, to zapraszam. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK, można też pod 664-402-302. Do wygrania, jak ktoś podoła, nasza koszulka eskowa i jeszcze magazyn wrześniowy SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: No i jak tam w nowej pracy?
3: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
2: Serio? Co masz na myśli?
3: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
2: To brzmi jak coś dla mnie.
3: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
4: Symulator dachowania i wypadków, kąpiel w pianie strażackiej, praktyczne warsztaty z bezpieczeństwa. Wszystko to i wiele więcej już 12 września podczas pikniku Bezpieczni w powiecie poznańskim, na który zaprasza Jan Grabkowski, starosta poznański. Bawimy się od 12 do 16 na terenie JRG 8 w Polechowie. Będą dmuchańce, pokazy służb mundurowych, stoiska edukacyjne, a przede wszystkim znakomita atmosfera. Na scenie Mezo wraz z wokalistką Julią Mróz oraz DJ-em Skillem. Do zobaczenia 12 września na festynie w Polechowie.
5: Ulubiona kuchnia?
6: Wiadomo, włoska.
5: Lody?
6: No, włoskie.
5: Wakacje?
6: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
5: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł. Atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
6: Fantastycznie.
5: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
7: Psia Malta powraca nad Jezioro Maltańskie do Niku Beach. Już w niedzielę o 15 ruszamy na wspólny spacer, a od 17 wielki finał w Niku Beach. Konkursy, atrakcje i mnóstwo smaczków dla psiaków. Psia Malta. Razem zróbmy coś dobrego dla psiaków.
8: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
14: Poznań na czasie.
15: Bartek Łojewski i łasuchy mogą zrobić głośniej, bo mam do rozdania vouchery i to na niebyle jakie wydarzenie, bo już w ten weekend odbywa się Wielka Szama na stadionie. To największy zlot food trucków w Wielkopolsce. Na Bułgarskiej do skosztowania będą smaki kuchni włoskiej, hiszpańskiej, azjatyckiej i mógłbym tak wymieniać naprawdę długo. Jeśli chcecie sobie podjeść na koszt Eski, to piszcie na Messenger SK Poznań News i przekonajcie nas, że to wy taki voucher powinniście otrzymać.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
16: Muzyką się żyje.
17: Oskar Cyms i jego hit Bez końca. Już za kilka minut w Radiu SK, za jakieś półtorej godziny na żywo w Zielonej Górze. Artysta jest jedną z gwiazd Winobrania, czyli imprezy, która trwa przez cały tydzień i ma swoje muzyczne wątki. Codziennie wieczorem na scenach w centrum miasta grają jakieś gwiazdy, no i dzisiaj właśnie występ Oskara Cymsa, a wcześniej Kuby i Kuby. W kolejnych dniach w Zielonej Górze wystąpią m.in. Grupson, Alien i Mighty z Patrycja Markowska czy Ewa Farna. A my zapraszamy na jedne z ostatnich tego lata koncertów z cyklu SK Music Tour. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto, czyli Wałbrzych, świętuje 600 urodziny, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Max z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu w piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w soboty zagrają m.in. Golce. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
18: Imprezy.
14: Eska.
16: Impreska.
14: Impreska.
16: Eska.
14: Eska.
17: Zalia będzie w Wałbrzychu, ale na razie to będzie dla wszystkich na antenie Radia Eska. Tylko kochaj mnie, prosto ze szczytu gorącej dwudziestki wam zagram, a za chwilę gramy w szczerość czy odwagę. Jestem bardzo ciekawy, na kogo dzisiaj trafi i jakie zadanie lub pytanie się okaże. Michał Hanczak, witajcie.

0: Black Eyed Peas, Agara Feeling na dobry środowy wieczór, zawsze spoko, prawda? 14 minut po 19, Hanczak z tej strony, to imprezka. Paweł zapytał, czy można mi zadać pytanie, szczerość czy odwaga. Oczywiście, że można w tej zabawie również odwrócić sytuację, ale wtedy zrzekacie się nagród. Julia, za chwilę to ciebie zapytam, czy wybierasz szczerość czy odwagę, czy jednak chcesz to ty być tą rozgrywającą?
1: Dobrze, dobrze.
0: No to wybieraj, szczerość czy odwaga, czyli pytanie czy wyzwanie?
1: Niech będzie wyzwanie.
0: Okej, wybór padł. Już nie ma odwrotu, więc będzie dla ciebie zadanie. Julia, wiem, że jesteś teraz na zajęciach takich gimnastycznych. Co to za zajęcia są?
1: No jest to aerial hop, czyli tak zwane kółko cyrkowe.
0: Kółko, no to wspaniale. Podejrzewam, że nie jesteś tam sama. Więc
1: nie,
0: chciałbym,
1: nie,
0: żebyś stworzyła teraz kółko z dziewczynami, chłopakami z tych zajęć i żebyście wspólnie do telefonu wszystkim słuchaczom, którzy mają dzisiaj urodziny, odśpiewali 100 lat.
1: Ej, dziewczyny, czy możecie zaśpiewać 100 lat w Radiu SK?
0: Tylko tak, żebyśmy słyszeli.
1: Naprawdę z Radiu SK do mnie zadzwonili. Nie żartuję.
0: Ile tych dziewczyn tam jest?
1: Jest 4.
0: No to będzie piękny chórek normalnie, girls band. Jestem gotowy i wszyscy, którzy mają dzisiaj urodziny, też słuchają i czekają.
1: No mnie nie zaśpiewać 100 lat. Dobra, i po 3. 100 lat, 100 lat.
0: Coś tam ten girls band tak marszuje, nie słyszę. O, lepiej, lepiej, lepiej. No, no jeszcze kawałek.
1: Jeszcze raz.
0: Dobra, już nie trzeba jeszcze raz. Wystarczy. No namówiłaś dziewczyny na kółku. Tego się jeszcze nie spodziewały, chyba że będą śpiewać, a nie tylko ćwiczyć.
1: Nie, myślę, że nie.
0: Słuchaj, no to gratuluję ci, bo wyzwanie zostało spełnione, co oznacza, że eskowa koszulka i do tego ma wrześniowy magazyn Eska Story jest twój. Twoje są, bo to jest liczba mnoga nawet. Zakałapućkałem się, ale po prostu zrobiłyście na mnie piorunujące wrażenie. Szkoda, że nie wybrała szczerości, bo miałem pytanie nie tyle o koło, co o inne figury geometryczne, ale to na inny raz zostawimy. Karol G i Bruno Mars popełnili bardzo ładną piosenkę. Still, ta nowość w Esce.

0: Music Sounds. No właśnie, gramy dobrą muzykę, hity na czasie, które mają was trochę rozweselić i trochę rozruszać się wieczorami na przykład. Tutaj się kłaniam z imprezką. To Fast Boys z nowością na naszej antenie. Za kilka chwil Benson Boone, a także Riviera i She Doesn't Mind, czyli nowe spojrzenie na stary hit Shauna Paula. Tymczasem, no powiem wam szczerze, że ja się cieszę, że mamy taki krótki dystans między sobą, że tak naprawdę jesteśmy jak kumple, jak przyjaciele, jak rodzina, różne nas tutaj łączą stosunki i bardzo się cieszę, że jesteście otwarci i się odzywacie, nagrywacie głosówki czy piszecie SMS-y, ale czasami niektóre mnie zaskakują, bo od Emila dostałem SMS-a o treści: hej Hany, jestem dziś nagrzany. No bo dzisiaj był upał i powrót lata, ale spokojnie, ochłodzenie nadchodzi, także jutro już temperatura wróci do normy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
9: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatic. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
10: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
11: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. Dwa dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września. Enea Stadion w Poznaniu.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Ulubiona kuchnia?
16: Wiadomo, włoska.
15: Lody?
16: No, włoskie.
15: Wakacje?
16: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
15: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
16: Fantastycznie!
15: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.
8: świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Miejsce docelowe. Nowy dom.
20: Kieruj się do Poznań Congress Center.
19: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
20: Kieruj się do Poznań Congress Center.
19: Ale teraz?
21: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
22: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
20: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
21: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Phuket Plus.
23: I po reklamie.

0: Może ktoś z was na przykład chciałby spróbować czegoś nowego, na przykład zapisać się na lekcję pływania, bo jeszcze nie umie pływać. No za to Sonda i Korościel też mogą zapłacić. Oni popołudniami płacą za wasze pierwsze razy. Zachęcam do zaglądania na sk.pl. Na tymczasem Grzesiek poniekąd w tym temacie chciał się pochwalić tym, co się dzisiaj wydarzyło u niego.
1: Chciałem się pochwalić, że zapisałem moją młodszą córeczkę na pływanie i była bardzo zadowolona. I ja jestem zadowolony. Ale niestety było zażalenie, że jednak kolor czepka to tata kupił zły.
0: O, jak zawsze musi się skończyć jakąś aferą czepkową tym razem. Jak to jest, że człowiek chce dobrze, a dziewczyny zawsze się muszą do czegoś przyczepkować, no. I tak jest kolejny problem na głowie. I to w tym przypadku dosłownie. Axwell i Bonnie już teraz w Radiu SK.

ależ to chodzi. I jaki to daje dobry power na przykład do robienia cardio. Sprawdziłem dzisiaj rano, jak biegałem. Tak właśnie się pochwaliłem, że biegałem. Też możecie się czymś pochwalić zawsze. Jako głosówką na Messengerze Radia SK. Chwalisz czy się żalisz? Zawsze o to pytam i zawsze jesteście mile widziani. HR&B, Ring My Bell na antenie SK w Imprezce. Za chwilę 20.

0: Reklama.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
7: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
6: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
7: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
5: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Symulator dachowania i wypadków, kąpiel w pianie strażackiej, praktyczne warsztaty z bezpieczeństwa. Wszystko to i wiele więcej już 12 września podczas pikniku Bezpieczni w powiecie poznańskim, na który zaprasza Jan Grabkowski, starosta poznański. Bawimy się od 12 do 16 na terenie JRG 8 w Polechowie. Będą dmuchańce, pokazy służb mundurowych, stoiska edukacyjne, a przede wszystkim znakomita atmosfera. Na scenie Mezo wraz z wokalistką Julią Mróz oraz DJ-em Skillem. Do zobaczenia 12 września na festynie w Polechowie.
9: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
10: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
9: No to mam dla ciebie propozycję. I rabat.
10: Rabat?
9: Rabat 8% na dniach otwartych Splavi.
10: No to jedziemy.
9: Deweloper Splavia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na splavia.pl. Splavia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
0: Poznań na czasie.
17: Bartek Ujewski i pora na coś muzycznego. Choć pogoda za oknem, przypominam, że bliżej nam już zdecydowanie do jesieni, to lato trzeba przecież pożegnać. Na taką imprezę właśnie zaprasza Robakowo Osiedle, gdzie w sobotę od 15 na tamtejszym boisku będą czekać na Was strefa gastro, wiele zabaw i atrakcji, blok artystyczny, no i gwiazda wieczoru, czyli Blanka. Początek występu tej artystki, która przynajmniej mi bardzo kojarzy się z latem, o 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
18: Muzyką się żyje.
19: Lato, chociaż dzisiaj o sobie przypomniało, będzie powoli stygło, no więc postygnie lato, czas na kolejny hit Kuby i Kuby. Na jesień chłopaki proponują singiel pod tytułem Chłopaki. I właśnie tę nowość usłyszycie jeszcze w tej godzinie imprezki. To jest piosenka mówiąca o tym, że nie można wstydzić się łez i tego, że ma się czasem gorsze dni, tłumaczą Kuba i Kuba.
20: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
21: robić. Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
19: U Kuby i Kuby ostatnio zdecydowanie łzy szczęścia, bo 2 tygodnie temu wygrali legendarnego bursztynowego słownika w Sopocie. Na ich muzyczną nowość gram wesce za niecałe pół godziny. Kogo na swojej playliście ma Robert Lewandowski? Zdradził co nieco w rozmowie z portalem Nuance. Królują tu raperzy, co nie jest zaskoczeniem, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek. Na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz jednak opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. No w takim razie polecam Rap 20, co poniedziałek od 23 wesce, bo tamci artyści pojawiają się regularnie.
18: Impreska.
19: Trochę rapu będzie za chwilę, ale akurat od Łajciora i spółki, bo zagram hit pod tytułem To Coś. Wcześniej Margaret Popowa, Cool Me Down, no i Temper City, Self Aware. 3 minuty po 20 tutaj Hanczak, to jest Impreska. Dobry wieczór.

0: Teddy Swims. Ach, jego wokal zawsze dobrze robi, zwłaszcza wieczorową porą. To jest Radio SK, 14 minut po 20, czas na coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nówka sztuka jak podręczniki szkolne na początku września, bo później to wiadomo, że już będą trochę podniszczone, a zeszyty też tak mieliście, że na początku ładnie pisaliście, a potem to już gryzmoły, ale nie o tym teraz. Teraz o muzyce. Two Colors to jest ekipa, którą doskonale już znamy z wielu hitów, które na antenie Radia SK gościły, ale czas na coś nowego. Prima Donna, tak nazywa się ich nowa propozycja na jesień tego roku, a wiosną przyszłego roku, a w sumie to jeszcze pod koniec zimy, bo 11 marca panowie wpadną do Warszawy i zagrają koncert ze wszystkimi swoimi hitami, więc Prima Donna pewnie do tego czasu się nieźle rozkręci.

0: A pewnie, że chłopaki czasami płaczą. Oby tylko ze szczęścia. Kuba i Kuba, chłopaki, to jest ich nowy hit na antenie Radia SK. Są takie miejsce, gdzie płacą. Martyna odezwała się na Messengerze Radia SK z dobrą wiadomością.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: Niesamowite. To jest w ogóle możliwe, że nie trzeba się prosić o podwyżkę, jeśli ją dostaje? Możliwe, że Martyna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jest szefową. Gibbs i Igo, ostatni dzień lata. Za chwilę.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe, stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol, najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.co.pl.
7: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
8: Nie kupiłam, zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
9: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
10: Hej, co u Ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
10: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
14: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: Hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Bardzo życiowy. Jeszcze dwa dni, a w piątki weekend zaczyna się wesoło i od samego rana już jesteśmy w trybie weekendowym, więc słuchajcie nas uważnie. A tymczasem imprezkujemy jeszcze przed godziną 21. Alicja, czyli nasza słuchaczka z głosówką z Messengera Radia SK. Chwalisz czy się żalisz?
1: Siemanko, ja się dzisiaj i chwalę i żalę. Chwalę się, że mam urodziły i też się z tego samego powodu żalę, bo to coraz bliżej do zmiany kodu przeze mnie z dwójki na trójkę. 28 urodziny, już mnie zaczęły boleć plecy. Powiedzcie, czy będzie tylko gorzej? Bo jak tak, to ja się wypisuję z tego challenge'u.
0: Alicja, jako tegoroczny 40-latek mógłbym co nieco powiedzieć, ale w sumie to nie powinienem, bo idąc trochę tokiem twojego rozumowania, to prawdopodobnie ja już nie żyję.

przepiękny wokal Sieny Spyro pojawił się w Radiu SK tuż przed godziną 21. To wszystko ode mnie, jeśli chodzi o hit na czasie dzisiaj. Wracam do Was jutro po godzinie 18, ale zachęcam Was do słuchania Radia SK przez cały dzień, a od 15 to już w ogóle, bo wtedy Sońta i Korościel podkupieni z konkurencji. Pierwsze dni w nowej pracy, warto ich wesprzeć, a oni też mogą wspierać Was w robieniu pierwszych rzeczy. To znaczy czegoś po raz pierwszy. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Do usłyszenia jutro. Michał Hanczak, cześć!

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
9: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
10: W Polimeksie na Hallera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Hallera 5.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań. Platynowa 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe, stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol. Najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.co.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
20: Poznań na czasie.
21: Bartek Kłojewski i mam coś dla sympatyków Jeżyc. Już w sobotę między 12 a 22 przy ulicy Słowackiego kolejna edycja Dni tego Fertla. Przed nami koncerty, warsztaty, teatr i po tańcówkach zaplanowano także zajęcia, podczas których będzie można spróbować swoich sił w ceramice, hafcie oraz tworzeniu przypinek i zakładek do książek. A dla najmłodszych, no dobra, i może też trochę starszych, gry i zabawy podwórkowe. Wstęp oczywiście bezpłatny.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.

0: SK. SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Sędzia Jeździecka odpowie za znęcanie się nad sportowymi końmi. Aleksandra H. miała bić zwierzęta rękoma i batem, a także je kopać, gdy opiekowała się nimi pod nieobecność właścicielki stajni pod Koninem. Sprawa wyszła na jaw, bo wszystko nagrał monitoring, a właścicielka wrzuciła wideo do sieci. Kobieta twierdziła, że bicie i kopanie to normalne metody przy pracy z końmi sportowymi. Polski Związek Jeździecki zawiesił już sędzie i zawiadomił prokuraturę. Aleksandra H. nie przyznaje się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Sąd zakazał jej pracy ze zwierzętami. Za znęcanie się nad końmi grożą jej 3 lata więzienia. Policjanci z Poznania rozbili szajkę, która ma na koncie serię zuchwałych włamań w mieście i okolicach. Do aresztu trafiła 29-letnia kobieta oraz 2 mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Szajka działała pod osłoną nocy od czerwca do sierpnia. Upatrzyli sobie restauracje, kawiarnie, sklepy i zaparkowane auta. Zwykle niszczyli rolety, wybijali szyby i zgarniali wszystko, co wpadło im w ręce. Od gotówki, alkoholu i elektroniki, po dziecięce dresy i specjalistyczny sprzęt do badania wody. Podczas nalotu policjanci znaleźli w ich mieszkaniach mefedron, łomy, kominiarki, a także skradziony motocykl i rower. Najstarszy z zatrzymanych działał w warunkach wielokrotnej recydywy, dlatego za kratkami może spędzić nawet 15 lat. Pozostałej dwójce grozi do 10 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już do prawie 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja. Ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
1: Ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
3: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
4: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
5: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
6: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
7: To jest mój koszt, paliwo.
6: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
7: Tak, dokładnie.
1: Mówili kierowcy. Za 95 na stacjach w Poznaniu i okolicach trzeba obecnie zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90. Drożeje też stabilne w ostatnich tygodniach autogaz. Czekają nas też drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny peletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
8: Na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować.
9: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
8: Tak, tak. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do 2 miesięcy nawet. Kłopot może być ogromny. No, jeśli zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości. Patrząc na to, że ktoś by chciał palić tym drogim gazem, bo gaz jest dzisiaj bardzo drogi, że miliony Polaków nie mają nawet takiej możliwości, bo my mamy setki tysięcy miejscowości, wiosek, wioseczek, gdzie gazu nawet nie ma dociągniętego, więc oni muszą palić tym węglem.
1: Średnia cena peletu w Wielkopolsce waha się w okolicach 2000 zł. Ceny węgla przekroczyły barierę 1500 zł.

0: Stało się pod petycją przeciwko chaosowi planistycznemu, złożoną na ręce prezydenta Poznania. Plan nie rozwiązuje problemów na Golęcinie, przekonywała Małgorzata Łukaszewska z Rady Osiedla Sołacz.
1: Za to umożliwia wiele niekorzystnych rozwiązań. Brak dojazdu dla służb, gdyż od ulicy Niestachowskiej pod przejazdem nie ma takiej możliwości. Ulica Warmińska, jak wygląda, wszyscy wiedzą, w jaki sposób się to odbywa, a przy wybudowaniu hali będzie jeszcze tylko nasilone.
0: Prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział wyjście naprzeciw postulatom mieszkańców, społeczników i ekologów oraz poprawki w projekcie. Kierowców i pieszych w Poznaniu czekają spore utrudnienia na Biskupińskiej. 14 września przejazd kolejowy na tej ulicy zostanie całkowicie zamknięty na prawie 3 tygodnie. Kolejarze ruszą tam z kompleksową przebudową nawierzchni w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy miasta. Prace mają potrwać do 2 października i w tym czasie przejechać ani przejść tamtędy nie będzie można. Pociągi będą kursować tylko jednym torem. Wykonawca ustawi specjalne oznakowanie z objazdami i prosi wszystkich o cierpliwość. Kolejarze zapewniają, że po zakończeniu remontu przejazd w tym miejscu będzie o wiele bezpieczniejszy. Praca szuka człowieka. Udział w kształtowaniu infrastruktury drogowej w Poznaniu, przestrzeń do rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie, 13. pensja, dodatek stażowy oraz pakiet świadczeń socjalnych. To wszystko dla przyszłego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czy to praca marzeń? Pytam Natalię Krystek.
2: Pod kątem prestiżu? Zapewne tak, ale jeśli ktoś szuka spokojnej posadki, to raczej nie. Z ogłoszenia na miejskiej stronie wynika, że kandydat musi liczyć się z pracą w stanie obciążenia psychicznego. A historia poprzedniego dyrektora pokazuje, jak łatwo ten stołek stracić. Krzysztof Olejniczak spadł z niego po aferze korupcyjnej z udziałem jego podwładnego.
0: A gdyby ktoś jednak chciał się zdecydować, no to jakie warunki musi spełniać?
2: Tu lista jest długa. Studia 2 stopnia, 5-letni staż zawodowy, w tym 3 lata na wyższych stanowiskach kierowniczych, znajomość zagadnień drogownictwa i finansów publicznych, umiejętność zarządzania projektem, wysokie umiejętności zarządcze oraz doświadczenie w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych. No i jak zaznaczono, nie jest to praca dla osoby na wózku inwalidzkim.
0: Piszesz się?
2: No nie, na pewno.
0: Ja też nie. Tyle Natalia Krystek, bardzo Ci dziękuję. Dodam jeszcze, że obecnie obowiązki dyrektora pełni Jan Gosiewski, który do ZDM-u przeszedł z Zarządu Transportu Miejskiego. Święty Marcin jest nieprzyjazny dla osób słabowidzących. Te skarżą się na brak żółtych, wypukłych oznaczeń na ziemi. Przypadkowo przeszłam z chodnika na ruchliwą ulicę z torowiskiem, mówi niedowidząca pani Natalia.
3: Koniec tego chodnika, żeby byli taki sygnalizacyjni pole uwagi. I słabowidzący może zobaczyć, mogą wyczuć i nie wiadomo, kiedy idzie, laską może wyczuć. Mhm. Oni muszą być żółte koloru.
0: Nad ulicą pieczę sprawuje Zarząd Dróg Miejskich. Rzeczniczka spółki Agata Kaniewska tłumaczy, że w centrum nie można zamontować żółtych oznaczeń.
4: W sytuacji, kiedy mamy teren, który podlega ochronie zabytkowej, w takiej przestrzeni należy zrezygnować ze stosowania kontrastów barwnych i można stosować takie rozwiązania, które różnicują tą przestrzeń pod względem faktury.
0: Na ulicy Święty Marcin obowiązuje strefa ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Niepokojące wyniki badań w Wielkopolsce. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego, a prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. Takie są wnioski z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego.
5: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami. Wiedzieliśmy, że problem jest. Teraz mamy na to twarde dowody, możemy twardo o tym rozmawiać i powiedzieć, tak, to ma wpływ na nasze podejście do pacjenta i teraz mamy jasno wyznaczony cel, jak z tym walczyć.
0: Zaznacza prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Najbardziej niepokojące jest to, że wypalenie dotyczy coraz młodszych, zauważa profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
6: Najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają.
0: Wielkopolska Izba Lekarska planuje szerszą publikację naukową na ten temat. To pierwszy taki transport w Europie. 3 słonice z niemieckiego Duisburga przyjechały w nocy do poznańskiego zoo. Przygotowywaliśmy się do tego od 14 miesięcy, powiedział nam Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
7: Opiekunowie Poznania jeździli do Duisburga, wymienialiśmy się informacjami, szkoliliśmy się. Trochę modernizacji przeszła również słoniarnia, zarówno bramy, korytarze, część część tzw.

0: danej biegalni. Biegalnia została zasypana też piaskiem.
1: A to ma zapewnić zwierzętom większy komfort. Dwie ze słonic, które przyjechały do Poznania, mają po około 35 lat, jedna powyżej 40. Dołączyły do dwóch słoni, które już mieszkają w naszym zoo.
0: Warunki w słoniarni w Duisburgu od jakiegoś czasu już nie odpowiadają warunkom, w których powinny przebywać słonie. Tak naprawdę tylko Poznań w tej chwili dysponuje na tyle dużą przestrzenią, żeby cztery słonice plus piąty sam mógł sobie na tych wybiegach funkcjonować.
1: W najbliższym czasie budynek słoniarni nie będzie dostępny dla zwiedzających. Słonice z Niemiec muszą się bowiem oswoić z nowym miejscem. Dotychczasowych mieszkańców Kizi i Ninia można zobaczyć na wybiegu zewnętrznym. A jeżeli planujecie weekendowy wypad w regionie, może pomóc Wam Wielkopolska Baza Turystyczna. Są w niej dane o ponad 22 tysiącach kilometrów tras.
2: Szlak kajakowy ma 442 kilometry. Najdłuższy szlak konny to jest tak zwany wilczy szlak i on ma 234 kilometry. Pieszy szlak najdłuższy to jest Droga Świętego Jakuba. W Wielkopolsce około ponad 600 kilometrów.
1: Powiedziała nam Jowita Maćkowiak z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Oprócz szlaków w systemie naniesiono 1200 obiektów noclegowych, zabytki oraz unikatowe trasy, jak na przykład szlak królewsko-cesarski. Turyści też mają swoje ulubione miejsca.
3: W zasadzie to lubimy wędrować i zwiedzać. I każde uliczki to jest zaskoczenie.
4: No ja na przykład studiuję w Katowicach, to tak ładnie nie jest.
5: Jechać nad Maltę, pójść nad Wartę. Tu widza można. Najpiękniejsze i najczystsze jezioro w Wielkopolsce.
6: Tylko tutaj na Szczeszynku byliśmy, Rusalka, dużo jest jeziorek tutaj.
1: Wszystkie szlaki i atrakcje możecie sprawdzić sami na stronie internetowej biura.
7: SK Poznań.
1: Tańsza w uprawie i mniej wymagająca niż rzepak. Mowa o lniance siewnej, która może być alternatywą przy produkcji biopaliw. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzą badania nad uprawą lnianki, o czym więcej mówi Zuzanna Sawińska.
8: To będzie olej, który będzie wytłaczany z nasion lnianki. Nasiona lnianki mają zawartość w rzędu 40% w sobie oleju, tak? I ten olej będzie wykorzystywany jako dodatek do paliw. W tej chwili bardzo często, czy tam najczęściej używany jest olej rzepakowy, ale olej rzepakowy przede wszystkim jest olejem spożywczym. A poza tym rzepak uprawiamy na dużo lepszych glebach. I nie powinniśmy zabierać gleb, które powinny służyć do wyżywienia ludzi, tak? Dlatego też znajdujemy takie alternatywy, które będą umożliwiały uprawę roślin o słabszych wymaganiach, też które lepiej plonują właśnie w takich okresach, jak u nas w ostatnich latach bywa, czyli w okresach suszy, a lnianka sobie z tym potrafi poradzić i właśnie na słabszych glebach. I możemy ten olej wytłoczony z lnianki wykorzystać jako dodatek właśnie do paliwa.
9: To brzmi też jak na tańsze rozwiązanie niż ten olej z rzepaku.
8: No mamy taką nadzieję, aczkolwiek no, jak Państwo doskonale wiecie, no to nie my będziemy ustalać tą cenę, to już tutaj będzie zależało od rafinerii. Natomiast tak, zgodnie z tym, jakie wymagania ma lnianka i to, że ona tak naprawdę wymaga tylko zabiegu ochronnego w postaci zwalczania chwastów, niewielkiego nawożenia, no jak już sama powiedziałam wcześniej, jest uprawiana na glebach lżejszych, lekkich, tak? No to rzeczywiście koszt jej uzyskania plonu jest dużo niższy, tak, niż koszt uzyskania plonu z rzepaku. Zatem no tutaj będzie zadanie teraz do wprowadzających na rynek to paliwo, żeby odpowiednio je sklasyfikować cenowo.
9: Czy to jest coś, co będzie wprowadzone za rok, dwa, czy to jest jakaś odległa przyszłość?
8: Naszym planem to jest 5 lat, tak? Nasz plan to jest na 5 lat. Rozpoczynamy już w tej chwili, oczywiście już rozpoczęliśmy, w oparciu o doświadczenia te nasze wcześniejsze, które też już tutaj mamy sprzed tak naprawdę bardzo wielu, wielu lat, ponieważ uprawa lnianki w przypadku Katedry Agronomii, w której pracuję, to są, szanowni Państwo, lata 60., tak? Jeśli chodzi o aktualną uprawę, no to we współpracy z Katedrą Genetyki i Hodowli Roślin mamy nowe odmiany lnianki. One też są już wprowadzane i uprawiane na polskich polach. Aktualnie jest realizowany na uczelni też bardzo duży projekt europejski, Carinata, dotyczący dwóch roślin, jeśli chodzi o uprawę właśnie na pozyskiwanie biopaliw. Korzystając z tych naszych wszystkich doświadczeń, my już wiemy, co możemy rolnikom zaproponować i w jaki sposób mają podejść do tej uprawy. Oczywiście będziemy im służyć pomocą i na początku musimy im w tym pomóc, tak? Bo to będzie nowa roślina. Od jesieni będziemy już zakładać poletka równolegle z polami uprawnymi po to, aby mieć odpowiednią ilość materiału siewnego na kolejne lata. Jeżeli my chcemy poszerzyć skalę uprawy tej rośliny, no to musi być zagwarantowany odbiór tego materiału, tak? I nad tym w tej chwili pracujemy, nad logistyką, nad skupem, transportem i tak dalej. Także tu będziemy te centra, jakby będziemy dopracowywać centra skupowe, gdzie będą się znajdowały te pola, w jaki sposób będzie gwarantowany ten odbiór. Tak naprawdę za chwilę już mam nadzieję, że w 2028 roku dojdziemy już do takiego poziomu, że będziemy mogli mieć jakąś większą ilość, którą będzie można dostarczać bezpośrednio już do rafinerii Orlen.
1: Program rozpisany jest na 5 lat, a pierwsze dostawy lnianki mają trafić do rafinerii za 2 lata.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych A Kysztom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chrusiak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
10: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
7: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
11: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cymst w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
12: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
11: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
12: Tak, tak mi się wydaje, no.
11: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
12: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
11: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no, zaledwie 4 lata?
12: Nie wiem.
11: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
12: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
11: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
12: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
11: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
12: No. Dosłownie.
11: Ekstra.
12: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
11: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
12: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
11: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
12: Czym jest?
11: W tych latach spędzonych, tak, w show biznesie.
12: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
11: To jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoja relacja z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, Jezu, nasz ulubiony kadr, Oskar w samochodzie.
12: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
11: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
12: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni. No
11: właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
12: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
11: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
12: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No, nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
11: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
12: Co masz na myśli dokładnie?
11: Bo wiem, że granice fani czasami wymagają bardzo dużo, czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
12: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą, jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
11: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
12: No czasem mi się wyświetla na TikToku, jak sobie skroluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
11: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
12: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki, no śmieszny dźwięk podłożony jakiś, ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają. Także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
11: Ale też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
12: Ja nie wiem.
11: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
12: Ja nie
11: jakiegoś
12: wiem,
11: aktualnie bardzo popularnego.
12: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
11: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
12: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
11: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
12: Boże, nie wiem, no dużo, dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
7: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK.
13: SK Poznań News.
14: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam.
15: Praca w cieniu w służbie Polski. Mowa o działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poznańska delegatura jest jedną z prężniej działających jednostek, a ABW ciągle szuka chętnych do pracy, mówi rzecznik prasowy jednostki Adam Gwiazdowicz.
16: Dzisiaj element szyfrowania przekazu telefonu komórkowego, szyfrowania i ochrony sprzętu komputerowego na poziomie absolutnie zwykłego użytkownika przebiło się gdzieś do świadomości społecznej i bardzo dobrze. A warto jest zerkać przy okazji na nasze strony i na rekomendacje, które wydajemy, bo nie tylko FBI wydaje takie rekomendacje na co dzień, również agencja takimi rekomendacjami się posługuje w przekazie społecznym. Ale staramy się poza szkoleniami dla, nie wiem, urzędników, na przykład administracji rządowej, wychodzić szerzej z tłumaczeniem, jakie zachowania mogą być niebezpieczne, na co warto zwrócić uwagę, a co zauważając, nie lekceważyć zarówno w tej profilaktyce kontrwywiadowczej, jak i profilaktyce antyterrorystycznej, bo oba te obszary leżące w naszej właściwości ustawowej są po prostu ważne dla bezpieczeństwa nie funkcjonariuszy, bo my sobie poradzimy, natomiast dla bezpieczeństwa państwa i obywateli no, Rzeczypospolitej, bo jesteśmy służbą konkretnego państwa, nie międzynarodową, tylko konkretnego państwa.
9: Te szkolenia, mówimy o sferach rządowych, ale to też dotyka samorząd?
16: Tak, wszędzie tam, gdzie mamy dobre relacje, bądź samorządy same się odzywają, bądź widzimy taką potrzebę. Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są w każdym mieście wojewódzkim. W Poznaniu jest jedna z prężniejszych delegatur. Staramy się przekazać te informacje do uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, kadrze tej, która edukuje, samorządowcom na różnych poziomach, tak żeby gdzieś ta wiedza się rozprzestrzeniała. Zachęcam zresztą do takiego zerknięcia do internetu. 4U jest taki materiał szkoleniowy, który mówi na temat profilaktyki antyterrorystycznej. To nie jest poradnik w takim prostym rozumieniu, ale pokazanie, na co warto zwrócić uwagę, gdzie nie być obojętnym i jak ewentualnie się zachować. Te litery mają oznaczać tam między innymi uciekaj, ukryj się, czy uważaj, no bo od tego się zaczyna. Wielokrotnie sygnały, które docierają po takich spotkaniach, po obejrzeniu jakiejś wystawy, ktoś nagle ma refleksję, ale przecież ja widzę, bo tam dwa domy dalej coś się dziwnego dzieje. Może nie przejdę obok tego obojętnie, tylko zadzwonię. Rzadziej może dzwonią ludzie do nas, ale wystarczy, że jest sygnał do policji, straży miejskiej, z tymi wszystkimi służbami jesteśmy w bezpośrednich relacjach i współpracy, więc i tak to do nas trafi. Ale wierzcie mi Państwo, wielokrotnie po spotkaniach na uczelniach podchodzą do nas studenci czy pracownicy i zaczynają opowiadać o sprawach, o wydarzeniach, o sytuacjach, które, że posłużę się takim żargonem zawodowym, są ewidentnymi zaczepkami operacyjnymi. To idzie potem do konkretnych naszych zespołów i okazuje się, że stanowi początek prowadzenia określonych procedur.
9: Już ta delegatura poznańska jest jedną z najprężniejszych w kraju, a jakie są obecnie potrzeby ABW, jeżeli chodzi o sam personel, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają pracować?
16: Szukamy ludzi inteligentnych, ciekawych świata, ludzi myślących nieszablonowo, o pewnym potencjale wykształcenia, bo to jest tylko wyjściowa rzecz. Generalnie szkolenie z pracy zawodowej prowadzi się już u nas, jak ktoś jest funkcjonariuszem, tego się nie da na uczelni zrobić. I oczywiście szukamy tych, którzy chcą służyć Rzeczypospolitej. Ja wiem, że to brzmi na wysokim C i czasami może być odbierane jako coś fałszywego, ale większość koleżanek i kolegów rzeczywiście po to przyszła do służby. No nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo może się trafi jakiś jeden czy jedna, która myśli trochę inaczej, ale generalnie większość z nas w ten sposób do tego podchodzi. I takich ludzi kolejnych szukamy. I co ciekawe, my ich znajdujemy. To nie jest tak, że nie wiem, młode pokolenie to już jest obojętne albo mu się nie chce. Nie. I nie mówię tutaj o osobach, które powiewają flagami na jakichś manifestacjach, tylko o osobach, które wewnętrznie są do tego przekonane i chcą w cieniu, bez rozgłosu, bez poklasku, nie licząc na odznaczenia czy awanse, taką służbę pełnić. Osób, które są wystawione na odstrzał publiczny, takie jak ja dzisiaj tutaj, jest naprawdę bardzo mało. Powiedzmy, gdzieś w toku kariery uznano, że należy mnie wystawić na taki odstrzał, więc pełnię tą rolę. Niemniej większość ludzi pełni po prostu służbę. Służba wbrew pozorom jest bezpieczniejsza niż bezpośrednia służba policjanta na ulicy. Ja nie chciałbym tutaj takich wartościowych rzeczy wprowadzać, bo to zabrzmi, że jedno jest lepsze, drugie gorsze. Absolutnie nie w tych kategoriach. Ona wymaga na pewno dyskrecji. I to jest coś, co jeżeli ktoś nie potrafi nie mówić o sobie, nie potrafi nie opowiadać, wracając do domu, a słuchaj, ja się zajmowałem tym czy tamtym, to może to być dla niego poważny problem. No ale staramy się znaleźć takich, którzy wracając na pytanie rodziny na przykład, a jak było w robocie? Jak zwykle ciekawie. Zresztą czasami na pytanie podchwytliwe, umówmy się w cudzysłowie, ze strony studentów gdzieś na spotkaniu, słyszę, ale to wie pan co, to niech pan powie, czego w tej służbie nie ma. Mówię, jednej rzeczy rzeczywiście mogę wam powiedzieć, z ręką na sercu, nie ma. Nudy. Poza tym jest mnóstwo rzeczy, które są porównywalne, czasem nie są porównywalne, natomiast nudy nie ma. Nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest miło, okej, nie zawsze jest łatwo, ale nie ma nudy, a przynajmniej dla mnie jest to wartość dodana tej służby.
15: Podejrzane sygnały lub działania można zgłaszać do ABW na adres poczta@abw.gov.pl. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
17: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
18: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
17: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Te udziergane na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach, ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta. No jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter, każda terapia. Oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna prewencyjna i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie. Ale tutaj jest też wystrzał dopaminy, takiego hormonu nagrody, radości, no bo one są tak fikuśne, tak świetne, że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem. Więc jakby mamy dwa takie mechanizmy. Ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań, żeby takie było główne, taka była główna funkcja stad. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy te owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
18: No właśnie, to jest 10 samiczek. Tak. One były specjalnie przygotowywane po to, żeby... Jak wyglądał sam proces przygotowania do tego właśnie, żeby te 10 owieczek mogło wypełnić te funkcje?
17: No niestety długo. To od pomysłu do realizacji minął rok. Od spotkania z menadżer projektu z Moniką Bartkowiak i trzeba było poszukać też dobrej duszy, która wyłoży na to pieniądze, czyli One Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać od uznanego hodowcy i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które można powiedzieć lubią ludzi i muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają. Także jest to naprawdę świetny widok.
13: SK Poznań.
18: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
17: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję na takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. Nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetować, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Więc my chcemy przemycać ten wątek, nazwijmy to hobbysto-terapeutyczne, żeby też w jakiś sposób wskazywać, że te piękne zwierzęta, które tworzyły krajobraz nie tylko gór, ale krajobraz Wielkopolski, krajobraz Muraw, kserotermiczny, zwłaszcza nad rzekami. Zresztą nasz obieg jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
18: Co te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek? To co, wełna, beczenie?
17: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone. Pierwsze szczyże będą na wiosnę. To są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzyżone, wrzosówka musi być strzyżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. O tym też są świetne prace, zwłaszcza z Anglii, że to ma charakter terapeutyczny. Tutaj nawet mamy panią doktor, lekarza, psychiatrę, która nam tutaj bardzo pomaga i doradza, bo wie, jak to działa. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, a to jest taka natura ujarzmiona, prawda? Bo owca, mimo tego przebywania w dzikim terenie, to jest gatunek udomowiony kilka tysięcy lat temu. Więc gdzieś tam w głowie sobie możemy poukładać, że nawet dla dzikiej natury ten wypas jest doskonały, że robienie przez nich kupki i odchodów, one są atrakcyjne dla dużych gatunków owadów, przede wszystkim dla chrząszczy. To jest atrakcyjne dla ptaków, więc my przy pomocy tych owiec, można powiedzieć, chcemy zbudować, czy nawet odtworzyć taki ekosystem tradycyjnego pastwiska.
14: A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam Was do odwiedzenia nas w mediach społecznościowych, profil Eska Poznań News na Facebooku i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony poznańsk.pl.

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24.30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Śląska Poznań. Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30...
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
6: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe, stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol, najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.cjo.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Wszyscy. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: SK Poznań.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: wasze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?